czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: RSK Szczecinek.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Rap jest

0: sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien z profili Rechau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
1: Poranek w Szczecinku zapowiada się chłodno, termometry pokażą 13 kresek. Niebo zdominują chmury, więc słońce będzie się kryło. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, ale nadal będzie pochmurno. Wiatr umiarkowany, dlatego parasol nie będzie potrzebny.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Hiszpania piłkarskim mistrzem świata w finale mundialu pokonała broniącą tytułu Argentynę 1-0. Najważniejszy mecz mundialu rozstrzygnął się w dogrywce, a zwycięskiego gola zdobył w 106 minucie Ferran Torres.
3: Pedro Porro, Williams...
2: Reporterski Jakub Krzyżak śledził to spotkanie. Powiedz, jak przebiegało?
4: O, bardzo jednostronnie. Hiszpania od początku dyktowała warunki, całkowicie dominując Argentynę. To widać w statystykach, bo przez cały mecz ekipa Lamina Yamala oddała aż 20 strzałów, z czego 11 w światło bramki. Drużyna Lionela Messiego tylko 3, w dodatku niecelne. Argentyńczycy też sporo faulowali, co przełożyło się na 5 żółtych i jedną czerwoną kartkę. Te w 93 minucie zobaczył Enzo Fernandez. Do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Pierwszego i jedynego gola w tym meczu strzelił w 106 minucie Ferran Torres. Hiszpania tym samym zdobyła mistrzostwo po 16 latach przerwy.
2: Na mecz z trybuny oglądał m.in. prezydent USA Donald Trump. Na stadionie pojawił się też Robert Lewandowski. A tylko do wieczora ponad 1500 zgłoszeń w związku z burzami. Najwięcej interwencji strażacy prowadzą w województwach małopolskim, śląskim oraz lubelskim. Miejscami, jak na przykład w Białym Dunajcu, spadł spory grad. Z kolei w Białej Podlaskiej ulice w kilka minut zamieniły się w potoki. No, to chyba dzisiaj zamiast dzień dobry mówimy Buenos Dias, Hiszpania z Pucharem Świata.
5: Ja też chcę puchar, hej. Zobycie na przykład najlepszą polską turystką. Wytrzymałam 2 tygodnie nad polskim morzem, portfel boli, ała.
2: No to zdecydowanie się należy w takim razie. Ale skoro tak szeroko, to proszę, rozdajemy dzisiaj puchary. Komu i za co? Można dla kogoś, można na siebie.
5: 664-402-302 i mikrofon na Messengerze. Wciskacie i gadacie.
2: Komu puchar i za co?
6: Nie bardzo wiedziałem, co on uprawia, więc taki napis jest może nie taki bardzo...
7: Nic nie uprawia. Chodzi właśnie o zachętę. A co napisałeś?
6: Napisałem tam Markowi Złotnickiemu za zajęcie pierwszego miejsca.

0: Gorączki trzeba umyć do śniadanka. 8 po 6. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: No właśnie, tęskniłeś?
0: Bardzo.
1: No, jedyna słuszna odpowiedź.
0: No przecież ile można patrzeć na tego Jankesa? Teraz to dopiero są widoki. Kamila Ryciak, dzień dobry, witamy.
1: Jestem, wróciłam, fajnie było. Powiem wam, że polskie morze jest, uważam, najładniejsze na świecie.
0: Tak, mów tak sobie, powtarzaj tak sobie.
1: Ale naprawdę tak jest, nie jest najtańsze, muszę to przyznać. Jednak gofr za 45 zł boli bardzo.
0: Oraz przede wszystkim nie jest najpogodniejsze. Przecież ty tam pierwsze kilka dni to byłaś w tajfunie, w wichurze. Łeb urywało, trzeba było się trzymać budynków, żeby nie odfrunąć.
1: To wszystko prawda, ale dzięki temu nie musiałam się czesać. Zawsze pamiętaj, trzeba patrzeć na pozytywy.
0: Witamy serdecznie raz jeszcze, koniec taryfy ulgowej. Wracamy do tematów bieżących, słuchaj. Wczoraj najważniejsze wydarzenie sportowe na świecie, które Amerykanie doprawili swoim sosem. Widziałaś, co tam się działo?
1: Właśnie nie mam w ogóle pojęcia, kto wygrał, mógłbyś mi powiedzieć?
0: No Hiszpania 1-0 wygrała, ale mam wrażenie, że dla Donalda Trumpa i dla całej Ameryki najważniejsze było to, co działo się dookoła. Po prostu pióra w dupie, cyrk Zalewski, bombowce B2 prawie tam przeleciały u góry, występująca Shakira, przemowę do piłkarzy wygłaszał Tom Cruise jak z Top Guna, mówiąc im, że muszą walczyć o swoje, a na końcu Donald Trump nie chciał odejść, kiedy piłkarze robili sobie zdjęcie. I aż ten łysy z FIFA go odciągał. On mówi, nie, ja muszę być na zdjęciu.
1: Bo to było dla niego Mission Impossible.
0: Tak jest. No i puchar został na koniec wzniesiony w samą górę.
1: No to fantastycznie. To skoro oni dostali puchar, to zastanówmy się, komu należy się puchar, jeżeli chodzi o was.
0: Tak jest. Na siebie, na kogoś innego, za co i komu.
2: Mojej żonie należy się puchar zdecydowanie za to, że ogarnia cały dom mojego synka. No i nie przy okazji, nasze dwa psy, dwa koty. Cały świat jest jej na jej głowie, a ona ma zawsze siły, pracuje, zawsze jest uśmiechnięta i zaraża pozytywną energią. No. Daguś, kocham cię.
0: Pięknie. Patrz, jedno nagranie na Messengera do Eski i można dalej leżeć na kanapie.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
0: No to co, kto kolejny?

0: poranne rasowanie.
1: Nie ma Jadzi, ale Kama też się sprawdzi w tej roli doskonale.
2: Po finale podobno nie dotarła.
3: No nie ma co się dziwić, no. Jak puchar, to puchar.
1: Jadzia cały czas w VIP-roomie na stadionie.
3: Widzę to.
1: Tak.
3: Dobra, słuchajcie, ja byłam 2 tygodnie na urlopie i muszę przyznać, że w ogóle nie dotykałam internetów, a tu słyszę, że jakieś imby się kręcą.
1: Tak jest. Jest drama pomiędzy Książulem a Kubą Wojewódzkim i ona teraz nabiera nowej dynamiki, słuchaj, bo po tym, jak Kuba Wojewódzki napisał w Polityce, że Książulo nie powinien chodzić do niektórych restauracji, które są po prostu przeznaczone dla lepszych ludzi.
3: Czytaj jego.
1: Tak. Został zapytany u siebie na Instastory, czy on w ogóle kiedyś miał zaproszenie do Wojewódzkiego.
3: Aha.
1: I wkleił 2 screeny, że miał i do Onetu, do podcastu, i do TVN-u i na oba odpisał, że on bardzo serdecznie dziękuję, ale on nie przyjdzie. I są podejrzenia, że właśnie dlatego Wojewódzki jest na niego obrażony.
3: Mnie do Wojewódzkiego nikt też nie zapraszał, ale gdyby tak było, to też bym nie poszła.
1: I bardzo dobrze. I potem by cię ciągał po mieście, po artykułach i by się obrażał i pisał, jaka to jest.
3: Oj, biedny Kubuś. No dobra, w każdym razie, z kolei czytałam o tym, że Lech Wałęsa twierdzi, że dostaje za niską emeryturę.
1: Tak jest.
3: No, miesięcznie na jego konto wpływa ponad 14 tysięcy złotych.
1: Dla jednych to dużo, dla niego to mało.
3: Tak, ale on podkreśla, że taka kwota nie daje mu poczucia finansowego komfortu.
1: To ja bym proponował mu, żeby spojrzał, ile wynosi aktualnie średnia emerytura w tym kraju. To dopiero by poczuł dyskomfort.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
1: Uprzejmie donoszę, że gramy hity na czasie. Dobre na lato. Coś starego i dobrego. Lerek Innowator, moja panienka.

0: kawałek o kilku alternatywnych tekstach również w środku, oprócz tego oficjalnego z anteny. 24 po 6.
1: Chore umysły z samego rana mówią wam dzień dobry,
0: dzień dobry. Buenos dias właściwie mówią, przecież po wczorajszym hiszpańskim sukcesie.
1: No właśnie, i skoro Hiszpania została mistrzem świata, dostała taki puchar, do którego może sobie tam wlać sok pomidorowy.
0: Oj, nie chciał go oddać Donald Trump, trzymał go mocno, ale mu zabrali.
1: On lubi puchary, to prawda, nawet jeżeli na tym jest napisane, że jest dla kogoś innego.
0: Odsuń się, bo zdjęcie robią. Nie, odsuń się, bo zdjęcie
1: robią. To teraz
0: pytanie,
1: za co wam się należy, puchar lub ewentualnie komu innemu?
2: A ja może trochę egoistycznie powiem, że puchar należy się mi, gdyż każdego dnia, nieważne czy pada deszcz, czy jest 40 stopni na dworze, wsiadam w auto i pomagam wam dotrzeć do pracy, do szkoły, na działkę czy na imprezę, bo jestem taksówkarzem.
0: Ciekawe, czy ma pan te takie fajne, te koraliki?

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Znowu miałam rację.
6: W czym?
7: We wszystkim.
6: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych.
11: Szczecinek czeka poranek z temperaturą około 14 kresek, a niebo będzie raczej bezchmurne. Wiatr będzie lekki, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, dlatego warto przygotować się na cieplejsze chwile.
10: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73, dmmauto.autoplac.pl. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
12: 6.30 dokładnie na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Kolejarze zakończyli usuwanie z torów wagonów towarowych w Wierchomli w Małopolsce. Wczoraj rozpoczęła się też naprawa uszkodzonego torowiska. Dopiero po jej zakończeniu będzie możliwe wydobycie wagonów z nurtu Popradu. A sytuacja jest trudna, przyznają leśnicy. W Polsce rośnie liczba pożarów lasów. Sytuacja powoduje to, że służby muszą być w stałej gotowości, a od początku roku w lasach państwowych odnotowano już ponad 1600 pożarów. To więcej niż przez cały poprzedni rok.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
14: SK Sport News.
12: Wielki triumf Wielkiej Hiszpanii. W finale mundialu Hiszpanie wygrali z Argentyną po 90 minutach. Mimo ogromnej przewagi nie zdołali trafić do bramki. Z kolei Argentyńczycy nie oddali nawet strzału. Gol padł dopiero w 106 minucie.
15: Uwaga, Nico! Pusta bramka!
12: Tak brzmiało to w TVP Sport. Hiszpanie powtórzyli więc sukces z 2010 roku, kiedy triumfowali podczas mundialu w RPA. Pewna wygrana polskich siatkarzy w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Biało-czerwoni wygrali w Chicago z USA 3-0. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia już wcześniej zapewnili sobie awans do turnieju finałowego, a ten 29 lipca rozpocznie się w Chinach.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
16: Jankes, Kama
17: i Wiktor.
16: W radiu
18: Jankes. Puchar jest Hiszpanii.
19: Ale może być również wasz. Dajcie znać, za co wam się należy taki puchar.
20: Ja zdecydowanie medal należy się mojemu mężowi, który od 15 lat codziennie wstaje o 5 rano i cholernie go za to podziwiam. Mężu, kocham cię, twoja różyczka.
19: Ej, my wstajemy 4.30.
21: Jakoś nikt nas nie podziwia.
19: Ja cię, Wiktor, podziwiam.
21: O, ja ciebie też.
19: Tak cię podziwiam.
21: Nie, ja ciebie bardziej.
19: Pożycz stówę.
21: Dajcie znać, komu puchar i w jakiej kategorii. Wiadomości audio na Messengerze się kłaniają.
19: Kłaniają.

0: Gdzie wstawać? 6:38 na zegarach.
1: Ty tak zawsze tak delikatnie budzisz?
0: Ja po prostu nie chcę być za agresywny.
1: Ach, fantastycznie. Witamy się z wami oczywiście. Ja już po urlopie, świeża, wypoczęta, z masą różnych dziwnych informacji, które w międzyczasie udało mi się zebrać.
0: Proszę cię bardzo.
1: I czy ty wiesz, gdzie jest Ekwador?
0: Tak, tam po lewej na dole, obok są te takie lasy deszczowe i produkują... Te mąkę do pierogów tam produkują.
1: No właśnie, mniej więcej tak. A wiesz o tym, że biorąc ślub w Ekwadorze, możesz zaprosić do uczestniczenia w ceremonii swojego psa?
0: Tego akurat nie wiem.
1: No widzisz, zwierzę pełni rolę symbolicznego świadka i podpisuje się na akcie ślubu pamiątkowym odciśnięciem łapy.
0: Ja tylko mam nadzieję, że w Ekwadorze również na ślub psy przyjeżdżają w tych wózkach dziecięcych, a nie, że tak staromodnie sobie idą na czterech łapach. Jankes, Kama,
1: Kama i Wiktor. A ty już się, Oli, oświadczyłeś, czy jeszcze nie?
0: Auuu!

0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
1: Kama, mam nadzieję, że gardło w formie.
2: No raczej. Happy birthday to you. Krzysiu, Krzysiu.
3: Eska budzi w urodziny.
1: Gdybyś ty słyszała, co tu były za śpiewy, jak ciebie nie było. Po prostu ludzie uciekali z radia przestraszeni.
2: No, słuchacze mi przypominali i pisali do mnie, więc ja wszystko wiem.
1: Krzysiek, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Powiem ci, że jak na osobę, która uwielbia długo spać...
2: I ma dzisiaj na drugą zmianę.
1: To ty naprawdę brzmisz, za przeproszeniem, bardzo trzeźwo.
4: Akurat tak się wyspałem.
1: Rozumiem, że plan był taki, że jak w dniu urodzin wstanę wcześniej, to dłużej będę zażywał przyjemności.
4: Tak, tak.
2: A z tego, co słyszeliśmy, to te przyjemności są niesamowite, bo dzieciaki będą mogły spędzić z tobą poranek i przedpołudnie, nim pójdziesz do pracy. Ale dzisiaj faktycznie twoje urodziny, w związku z tym my ci życzymy wszystkiego najlepszego. No i ważne pytanie, czy ty wczoraj ze swoim synkiem złapałeś coś na rybach?
4: No, złapaliśmy sumę.
1: Sum?
2: To my ci życzymy samych dużych sum. I proszę bardzo, też mamy dla ciebie niezłą sumę.
1: Tak,
2: mianowicie
1: jest.
2: 100 zł.
1: A do tego zapas oryginalnego soku.
4: No, dziękuję bardzo.
1: To jeszcze jedna bardzo ważna zagadka do rozwiązania. Skąd my wiemy, że my wiemy, że ty wiesz, że my wiemy, że te urodziny są dzisiaj twoje?
4: Radio, to nie wiem. No. Masz zapytane takie rzeczy, czy ktoś mnie...
1: No ktoś cię, to jest dobry trop. Ktoś cię z bliskiego otoczenia.
4: Z bliskiego otoczenia. Mm-hmm. To pewnie żona.
2: No właśnie, żona Magda napisała nam, że będzie monitorować, czy spełniliśmy tę prośbę, ponieważ codziennie z koleżanką w pracy słuchają Eski, więc dziewczyny, my was
1: robią.
2: Pozdrawiamy.
1: Tak.
2: Bardzo serdecznie.
4: Pewnie jedzie do pracy.
1: No to słuchaj, to w takim razie łap za radio i możesz przekazać coś jej. Obiecujemy, że nie będziemy słuchać. To są wasze prywatne sprawy.
2: Nie przekazać, tylko obiecaj. No.
1: Dawaj. Ona na pewno jest przy radiu.
4: No, dziękuję ci bardzo za życzenia i bardzo cię kocham.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
1: Bledka ma jeszcze jedną radę urodzinową. Po prostu tańcz.

0: Serehe, tylko w takiej trochę nowej wersji. Za 5 minut 7, to jest SK. Czekaj, do mikrofonu włączonego się mówi lepiej.
1: Odzwyczaiłeś się od włączania mikrofonu, a widzisz, przyzwyczaję się na nowo. Ja już wróciłam z urlopu i zastanawiamy się, z racji tego oczywiście, że wczoraj Hiszpania wygrała mundial. Jaki puchar wam się należy i za co?
0: Tak jest, w jakiej kategorii? Można sobie przyznać oczywiście, ale można też komuś ze swojego otoczenia, albo na przykład koledze, koleżance z pracy, bo się okazało, że coś tego.
1: Bo ja bym chciała przyznać puchar wszystkim rodzicom przedszkolaków. Jeżeli wasze przedszkole w tym momencie jest zamknięte i zastanawiacie się, co zrobić z przedszkolakiem, macie puchar. Wiem, że to nie jest łatwe.
0: 664 402 302 i na Messengerze, bla bla bla. Jankes,
2: Kama i Wiktor.
0: A już za chwilę Marcin Procki o tym, co się działo, między innymi w przerwie tego meczu. Tam to były historie.
3: Tengo que matar! Soy un soldado, no un pendejo! Comediante!
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Czwartek, 3 lipca, plaża miejska przy ulicy Parkowej. Wystąpią Ikarus Fil, Tymek, Maryla Rodowicz, Trips. Partnerzy wydarzenia: Ełckie Centrum Kultury i Miasto Ełk. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien z profili Rechau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
19: Poranek w Szczecinku zapowiada się chłodny, termometry pokażą około 14 kresek. Niebo będzie raczej czyste, więc słońce powinno się pojawić. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, wiatr lekki, dlatego będzie przyjemnie. Idealny dzień na relaks.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
20: Jest siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Hiszpania po raz drugi w historii najlepszą drużyną świata. W finale po golu Ferrana Torresa pokonała Argentynę 1-0. Na ulicach Madrytu świętowanie trwało do białego rana. A do świeżo upieczonych mistrzów świata zaraz po meczu nie docierało to, co osiągnęli.
21: No,
20: nie, jeszcze to wszystko do mnie nie dociera. Muszę się oswoić z tą sytuacją. Mówił Unai Simon, bramkarz reprezentacji Hiszpanii, który przez całe mistrzostwa wpuścił tylko jednego gola. A takiej przerwy w finale mundialu jeszcze nie było. Amerykanie w przerwie meczu przygotowali kilkunastominutowe show z największymi gwiazdami. Wystąpili Madonna, której towarzyszyli Ronaldo i Ronaldinho, a po niej Justin Bieber, BTS i Shakira.

0: No i w związku z tym występem przerwa zamiast tradycyjnych 15 minut trwała ponad 27, a przed meczem w ceremonii zamknięcia mundialu wziął udział także aktor Tom Cruise. A nad Polską gwałtowne burze. Straż pożarna to odnotowała ponad 1500 interwencji. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwie małopolskim. Tu też doszło do groźnego wypadku.
1: W Targanicach drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 5 osób dorosłych. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: Relacjonował Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Nawałnice przeszły też przez Lubelszczyznę, zalana została Biała Podlaska, gdzie podtopiony został budynek szpitala.
2: Jankes, Kama i Wiktor. Na Radiu SK.
3: Kama wróciła z urlopu. Welcome back!
4: I wiesz, że nawet trochę się stęskniłam?
3: O, bardzo ładnie. Dzisiaj każdy może być jak Hiszpania, słuchajcie. Każdy może zgarnąć puchar dla siebie albo dla kogoś z własnego otoczenia.
4: No, dajcie znać na jaskowym messengerze. Komu, komu?
3: I w jakiej kategorii mamy przyznać tę statuetkę?
4: Oddamy szybciej niż Trump.
3: Wiadomości na Messengerze albo przez telefon, normalnie, tak po starodawnemu.

0: Vips i Kukon witali się już nawet z miejscem numer 1 w Gorącej. Coraz lepiej brzmi to nagranie z każdym kolejnym odsłuchaniem, 9 po 7.
1: Jak to leci u nas, to Wiktor się ślini za każdym razem, no.
0: Ja to w ogóle bym słuchał tego radia, tylko nie mogę, bo w pracy jestem, no.
1: Ups, ojajaj.
0: Informacje ze świata, słuchajcie, przychodzą do nas. No, technologia pędzi i się rozwija. Humanoidalny robot, który miał być oryginalnie panią do towarzystwa.
1: To jest w ogóle szok, że akurat ty mówisz tę informację, no, tak. I że to o tym słyszałeś.
0: Cicho tam pod stołem, proszę tego psa o spokój. Chudy! No.
1: Od razu słychać, jak się słucha.
0: Chudy, wróćmy do spraw robotycznych. No. Ów robot, który miał być kobietką do towarzystwa, nie sprzedawał się.
1: Za każdym razem, jak to mówisz, chudy się uaktywnia, no.
0: Nie sprzedawał się w sekshopie ekskluzywnym. No. I wyobraź sobie, że przerobili go na robota, który będzie wykorzystywany w szkole jako edukacyjne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji.
1: Niech zgadnę, pan od WF-u już się pytał, czy może zostać po lekcjach.
2: Jankes i Wiktor.
0: Kurczę, ja nie mogę mieć w domu lalki erotycznej, bo on będzie szczekał co wieczór.

0: dzień, 16 minut po siódmej. Widzę, że już niektórzy czują linię nosem telefoniczne, już kręcą, już dzwonią, już wiedzą, że siódemka się zbliża.
1: No to chwytajcie w takim razie 664-402-302, tym bardziej, że za chwilkę u nas do wygrania t-shirt Radia SK oraz, uwaga, magazyn Radia SK, SK Story.
0: Tak jest, trochę się tu pozmieniało, moja droga. Wystarczyło, że zniknęłaś na 2 tygodnie, a zaczęliśmy swoje gazety wydawać.
1: Ja cię kręcę, potentat normalnie.
0: No to komu, siódemka, bo idziemy do domu.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: Czekamy na rozkładówkę.
0: Tak, widzę to.
1: A co w tym magazynie jest, Bogaj?
3: Wywiady na przykład z Roxy Węgiel, to polecam. Aha.
0: Wszystko
3: takie,
0: co najlepsze, jak słyszysz.
3: Spicy.
1: No ja cię kręcę, normalnie przeczytam. Natomiast jeżeli wy chcielibyście przeczytać, to najpierw trzeba zadzwonić. Odbieramy telefon, pamiętajcie, siódme wygrywa, odpowiedź na siódme pytanie wygrywa. No i jedna sekunda na udzielenie dobrej odpowiedzi. Halo.
4: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kto przy telefonie?
4: Marcin.
0: Marcin, uwaga.
2: Pierwsze.
1: Czy ty wczoraj oglądałeś mecz?
4: Tak.
1: No a to... kto wczoraj wygrał Mistrzostwo Świata?
3: Poczekaj.
0: La Furia Roja, czy może Albi Celestes?
4: Hiszpania. 1-0.
0: Pytam się, czy La Furia Roja, czy Albi Celestes?
4: To pierwsze.
1: Dokładnie.
0: Dobra, niech będzie.
1: No dobra.
2: Drugie.
1: To podaj trzy. Co to? Podaj trzy rzeczy, które robi się na rybach.
4: Pije alkohol.
1: Yes.
4: Grill.
0: Aha.
4: Yes. Grilla się pali. Mhm. I ryba się smaży.
0: O. Tylko napomnę w ramach obowiązku, że cały czas rozmawiamy o alkoholu bezalkoholowym.
1: Trzecie. W którym momencie łowi się ryby, ja się pytam.
0: To teraz, słuchaj tego zestawu. Madonna, Skolim, Justin Bieber, Shakira, BTS. Kto z tego zestawu nie wystąpił wczoraj na mundialu?
4: Skolim.
5: Cześć, tu Skolim, a wy słuchacie Radia SK.
2: Czwarte.
1: Ale Skolim, nie martw się, załatwimy ci to. A być od urodzenia szczęściarzem, to inaczej urodzić się w...
4: Szczepku.
0: A więc gra zespołowa, czuję. Kto tam podpowiada z tyłu?
4: Tata.
0: O.
2: Piąte.
0: To ciekawe, czy tata teraz będzie wiedział.
1: Futomaki, nigiri, hosomaki. To pozycje w karate, czy może rodzaj sushi?
4: Sushi.
1: Na rybach to sushi.
0: Ile trwało budowanie kanału Sueskiego?
1: Możesz powiedzieć się o 20 lat.
0: 10, 20 czy 30?
4: 20.
0: 10, ale zmieściłeś się w limicie.
1: To teraz...
3: było pytanie na wywalenie.
1: To teraz wyobraź sobie, że to Polska wygrała mundial. No i pokaż, jak byś się razem z tatą cieszył.
4: Polska mistrzem świata!
1: Mam wrażenie, że gdzieś już posłyszałam.
0: Już za 4 lata, już za 4. No,
1: to tu usłyszałam, wszystko jasne.

0: Słuchajcie, chłopaki. T-shirt Radia SK, cześć, i magazyn Radia SK, SK Story, to leci do was, będziecie musieli się podzielić.
1: No, i jeszcze antena w SC, reklamodawcy płacą za to gruby hajs, a wy macie za darmo, do swojej dyspozycji, teraz czas start.
0: Orędzie do narodu.
1: 10 sekund.
2: Chciałem pozdrowić całą Polskę, ekipę, szefa dzisiaj mojego, który ma rodziny, Tomka i Kacpra.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.

0: Jest moc, Alan Walker i Ava Max. Trochę to jest przypominająca sytuacja nad polskim morzem, nie?
1: To prawda, kiedy wyjechałam na pierwszy tydzień urlopu, zaliczyłam sztorm, w drugim była piękna pogoda. Wróciłam i znowu pogoda się popsuła. Faktycznie, prądy wsteczne i czerwone flagi na plażach. I o tym będzie Marcin Procki mówił za chwilę w newsach.
0: Witajcie w Polsce, jest pięknie!

0: sexy chick.
1: Reklama. Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
2: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
1: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych.
8: Poranek w Szczecinku zapowiada się chłodno, termometry pokażą 14 kresek. Na niebie mało chmur, a wiatr południowo-zachodni będzie lekki. Po południu zmiana, burze z deszczem, wiatrem i gradem. Temperatura wzrośnie do 17 stopni. Uważajcie na gwałtowne zjawiska.
7: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73, dmmauto.autoplac.pl. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
9: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Po brawurowej ucieczce są zarzuty dla 24-latka. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej ciężarówką. Staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił pojazd w lesie. Do zdarzenia doszło na drodze S10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskim. A na blisko 100 strzeżonych plażach w zachodniopomorskim czerwona flaga. To m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. A wśród kąpielisk z czerwonymi flagami są m.in. te w Dziwnowie czy Mielnie.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
11: SK Sport News.
9: Ofensywna Hiszpania górą nad broniącą się Argentyną. W finale Mistrzostw Świata Hiszpanie wygrali 1-0. Do strzelenia bramki potrzebowali jednak dogrywki. Drużyna z Ameryki Południowej do tego stopnia skupiła się na obronie, że nie oddała nawet strzału na bramkę. A na boisku nie brakowało za to spornych sytuacji, a Argentyńczycy kończyli w 10 po czerwonej kartce. A Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał na torze Spa wyścig Formuły 1 o Grand Prix Belgii. To szósty w sezonie triumf Włocha, który umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
12: Jankes,
13: Kama,
14: i Wiktor
15: w Radiu
16: SK.
17: Z tej strony Polskie Radio SK, ale mimo wszystko witamy się dzisiaj tak.
18: Buenos dias, señor Sierra.
19: Buenos Aires!
17: Właśnie, Buenos Aires płacze, Barcelona się cieszy, Hiszpanie z pucharem.
20: No, a wy za co chcielibyście dostać od nas puchar?
21: Siemka, największy puchar należy się dla mojego współlokatora, który po 2 latach zdecydował się w końcu pójść do pracy. Pozdrowienia, Brandon, Anglia.
20: Jak facet mówi, że coś zrobi, to nie trzeba mu co 2 lata przypomnieć.

0: Jakby co, to nie okamie, zombie lady. To na pewno nie o niej. Dzisiaj poniedziałek, 20 lipca, wstajemy ze Eską i za 23 minuty stuchnie 8 na zegarku.
1: Ja nie wiem, gdzieś mi się zagubiło zaproszenie na finał Mistrzostw Świata. Nie
0: Oni
1: wiem.
0: Oni wiedzieli po prostu, że jesteś nad polskim morzem, masz ważniejsze sprawy do roboty.
1: Chyba tak, bo naprawdę pojawiło się mnóstwo celebrytów, mnóstwo gwiazd. Można powiedzieć, że na bogato było, ale wczoraj podczas finału Mistrzostw Świata na stadionie zjawił się również premier Hiszpanii, Pedro. W loży VIP zasiadł również król Hiszpanii, Filip VI, wraz z całą rodziną królewską.
0: Ja mam wrażenie, że chyba królowi Hiszpanii nikt nie puszczał wcześniej tego nagrania z Trumpem sprzed 2 tygodni. Nie doszło do niego.
2: Spain is a wasted...
3: Z Hiszpanią nie rozmawiaj. Hiszpania to w ogóle było zmarnowane. To w ogóle, my już w ogóle z Hiszpanami nie chcemy handlować. Nic, zero. To jest absolutnie. Hiszpania to jest fatalny partner.
1: Może król Hiszpanii nie oglądał polskiej telewizji, dlatego nie słyszę.
4: Reklama.
5: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Jest dokładnie tak, jak wyśpiewali, czyli gramy ich w esce. Majko, dzięki temu nagraniu cały czas z nami. Za 13 minut 8.
1: Amosel nigdy nie zaśpiewał, że zagramy go w esce, ale za momencik faktycznie będzie dzwonił tym razem do Anety.
0: No i jakie sprawy można załatwiać 20 lipca, jak nie te wakacyjne?
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Dzień dobry, Barenia Grażyna po tej stronie. Czy ja do pani Anety z wylotu na 25 się dodzwoniłam?
4: Tak.
5: Biuro podróży po tej stronie. Proszę pani, chciałabym tylko jedną kwestię ustalić. Transfer między lotniskiem a hotelem. Państwo ustalicie, proszę pani, bo będzie jeszcze dodatkowy samochód, dodatkowe dwa, ponieważ nam się do autokarów wszyscy nie zmieścicie. I chciałabym ustalić, proszę pani, jak to z państwem będzie.
4: To znaczy, co pani chce wiedzieć, bo nas jest osób 9.
5: Ja tylko chcę rozmawiać z panią, gdzie jest, proszę pani, mąż i dwójka dzieci bodajże wpisana.
4: Okej, no.
5: Kogo pierwszego możemy puścić w samochodzie do hotelu?
4: To znaczy, kogo pierwszego z naszej czwórki?
5: Tak.
4: Ja się nie rozumiem z mężem ani z dziećmi.
5: Moglibyście pojechać w dwójkę, ale niestety jest fotelik na tylnym siedzeniu.
4: Nie bardzo mi się to podoba, proszę pani, jesteśmy też pierwszy raz w tym kraju, nie byliśmy, no nie bardzo bym chciała się rozdzielać, wolałabym, żebyśmy w czwórkę pojechali.
5: To zrobimy tak, jeżeli 11-latek się zmieści do fotelika, to damy pierwszy, proszę pani, kurs, pani na przykład plus 11-latek, a drugi kurs, no to na przykład, proszę pani, przyjedzie po drugie dziecko, a ostatnim kursem mąż.
4: No ja nie puszczę dziecka samego, proszę pani, czy pani do mnie, czy pani słyszy, jak ma dziecko samo jechać z lotniska do hotelu?
5: A wsadzi pani 16-latka, proszę pani, w fotelik?
4: No nie, proszę pani, to coś jest nie w porządku, ja dziecka nie puszczę samego, absolutnie.
5: A można kolana by wziął dziecko?
4: Jezus, no są dwa razy, jest większy od męża, no to jak bym mogło wziąć, to jest dobry chłopak.
5: No to tak czy siak, proszę pani, na dwie tury, czyli tak, półtorej godziny do hotelu, półtorej godziny z hotelu, po trzech godzinach zabiera kolejną, proszę pani, parę.
4: No ale to jak mam zapewnione transfer i nie możemy się dostać do hotelu, proszę pani,
5: no możecie,
4: jest.
5: Tylko proszę pani, ustalmy kolejkę.
4: No ale ja nie puszczę dziecka samego, nie rozumiem pani? Nie puszczę samego dziecka
5: A mąż mógłby dziecko wziąć na kolana?
4: Ale mówię pani, on jest wielkości mojego męża.
5: Widzi pani, i na fotelik nie, i na kolana nie, no.
4: To ja mówię pani, że ja samego dziecka nie puszczę w podróż półtorej godziny bez opieki dorosłego, ani męża, ani siebie, no proszę pani, no nie bardzo.
5: A inaczej zapytam, jakbym poprosiła kierowcę, żeby ewentualnie wam odstąpił auto, czy wy pokierowalibyście do hotelu?
4: No nie wiem. Czy mąż by... Ja nie pojadę sama z dzieciakami, bo nie wiem. Wie pani co, ale nie wiem, dla mnie to jest ciężko teraz podjąć sytuację.
5: Proszę pani, to może Grzegorz by coś wymyślił.
6: Cześć, szwagierka, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
4: Dziękuję za takie jaja.
3: Nosem wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Tak, tak, Mistrzostwa Świata 2026 przechodzą do historii, a to cały czas muzyczne wspomnienie właśnie prosto ze stadionu.
1: Czy ja mogę się zapisać jako jedna z tych osób, które nie oglądały ani jednego meczu?
0: Dostajesz od nas puchar nieoglądaczki.
1: Cudownie, dziękuję bardzo, dziękuję mojej rodzinie za to, że nigdy nie oglądała sportu w domu.
0: No, ale może to jest dobry sposób na dobry nastrój o poranku, nie oglądać meczów, szczególnie polskiej reprezentacji.
1: No właśnie, wskakujcie na sk.pl, tam jeżeli odpowiecie na to pytanie, jak zadbać o dobry nastrój o poranku, to macie szansę na fajne nagrody. Young Yankers,
0: Kama i Wiktor. Gramy zaraz po ósmej.
2: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien z profili Rechau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
11: Dziś w Szczecinku poranek zacznie się z niewielkim zachmurzeniem, a temperatura wyniesie około 14 kresek. Od południa spodziewamy się burz z deszczem i gradem, a słupki rtęci podskoczą do 17 stopni. Warto mieć przy sobie parasol, bo pogoda może zaskoczyć.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
12: Minęła 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Finał mundialu dla Hiszpanii. Piłkarze Luisa de la Fuente byli zdecydowanie lepszą drużyną w starciu z Argentyną. Długo jednak nie potrafili tego udowodnić golem. Ten padł dopiero w 106 minucie, a po ostatnim gwizdku jedni zaczęli świętować, drudzy zalali się łzami.
13: Zwycięzcy jak zwykle mają znacznie łatwiej, dlatego świętowanie w niektórych częściach Hiszpanii dopiero dogasa. Znacznie gorzej wynik odebrali kibice w Buenos Aires, gdzie po meczu doszło nawet do starć z policją. Bardzo mnie to wkurzyło, sędzia nas oszukał. Łzy udzieliły się nawet trenerowi Argentyny, Lionelowi Scaloniemu, który na pomeczowej konferencji został zapytany o przyszłość w reprezentacji. O przyszłości dużo będzie teraz myślał Lionel Messi. Dla gwiazdora Argentyny był to najprawdopodobniej ostatni mecz na mundialu.
12: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski. Atak ukraińskich dronów na Moskwę. Ponad 400 bezzałogowców zostało skierowanych w nocy na cały obwód. Według strony rosyjskiej większość została zestrzelona. Złożyli przysięgi kolejni żołnierze z Lubelszczyzny. Wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej. To 134 nowych ochotników zrekrutowanych w ramach projektu Wakacje z WOT, mówi rzecznik jednostki kapitan Marta Gaborek.
14: Dla nowych żołnierzy jest to symboliczne potwierdzenie gotowości do służby ojczyźnie oraz działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności.
12: A uroczystą przysięgę w Radzyniu zakończył wojskowy piknik rodzinny.
15: Jan Jankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
16: Dwie minuty po godzinie 8 w poniedziałek 20 dnia lipca. Dzień dobry wam mówimy i z racji tego, że wczoraj ten puchar powędrował do Hiszpanii, zastanawiamy się za co i komu puchar się należy.
17: Puchar należy się mojej narzeczonej za cierpliwość, którą do mnie ma, ponieważ w ostatnim czasie nałapałem kilka mandatów i jeszcze po mnie nie krzyczała.
16: No, ale spokojnie, przyjdzie.
12: Przyjdzie mandat na pocztę i wtedy się zacznie.
16: Dokładnie.

0: dobry, 8 po 8 rano, stadionowy chłopak właśnie skończył. Witamy tych, którzy gdzieś na radyjkach odbierają nas w swoich mieszkaniach. Proszę przejść się z linijką i zmierzyć dokładnie, ile kątów, ile metrów posiadacie.
1: Dlaczego?
0: Bo okazuje się, że z każdym kolejnym pomiarem będzie wychodziło coraz mniej.
1: Niech to.
0: Mamy nowe dane, które obrazują, że w Polsce mieszkania od deweloperów mają cały czas, z roku na rok, średni mniejszy metraż niż te, które były na przykład wydawane jako nowe za PRL-u. Wzięli wszystkie mieszkania, policzyli, pododawali i deweloperzy, okazuje się, że z każdym rokiem próbują nam wciskać coraz mniejsze mieszkania.
1: Tak? A dużo?
0: W jakim sensie?
1: No, że na przestrzeni, nie wiem, na przykład ostatnich 5 lat przeciętny metraż skurczył się o ile?
0: 10 metrów kwadratowych.
1: Wow. No to słuchaj, no może mieszkania się kurczą, ale przynajmniej cena rośnie. Radio SK.

0: Co prawda SK gra i są wakacje, no ale z drugiej strony to jest poniedziałek, to jest poranek. To nie jest takie łatwe, żeby mieć dobry nastrój o poranku.
1: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca przekąski marki Good Mood.
2: Ale my od samego rana szukamy waszych sposobów na dobry nastrój o poranku i razem z nami ona, czyli Roma. Dzień dobry.
3: Halo, halo, dzień dobry.
0: Roma, daj się zainspirować i pomóż komuś,
4: kto może nie do końca wie, jak się rozkręcić w poniedziałek z rana.
2: Wyjęliśmy już notatnik, mamy czerwony długopis i będziemy notować.
0: Jak to się robi?
3: No, przede wszystkim kawka. Troszeczkę stretchingu by się przydało na początek dnia.
0: Może być na razie sam stretching dłoni? Tak czasami sobie...
3: No, może być.
2: A może być w łóżku?
0: Uwaga, będę strzelał
3: może
0: palcami.
3: Może być w łóżku.
2: Ojej.
3: Ja razem z kotami się stretchinguję, bo wiecie, jak kotki wstają, to one zawsze, gdyż koci grzybie, łapki do przodu, do tyłu, więc to zgodnie razem z nimi
0: czy to
3: się stretchingujemy.
0: Czy to prawda, że kocie łapki pachną popcornem, jak się je powącha?
3: Nie wiem, zapytam je.
2: Jak wyjdą z kuwety, to niekoniecznie.
0: To nie, to wtedy proszę nie wąchać.
2: A czy mizianko kotków też wchodzi w tą poranną rutynę?
3: No obowiązkowo, nawet po brzuszku mogę je głaskać.
2: Ojej, ale jak zazdroszczę. No.
0: To wszystko na razie są zajęcia z kategorii rozleniwiające. A trzeba chyba jeszcze trochę powera dodać do tego poranka.
3: No trzeba zejść po schodach.
2: Także to już jest wyzwanie. No nie, no po 20 to już w ogóle.
3: Bo ekspres na dole w kuchni, także włączamy kawkę. No i saszetkę dla kotków oczywiście, bo inaczej jakby mnie zagadały na śmierć. No i włączam muzykę. Uwielbiam słuchać, szczególnie w piątek rano u was, to robi mega robotę.
0: No sel, słyszałeś? To o tobie!
3: Naprawdę, no. Niektórzy tak to biorą mocno do siebie, że aż strach. To by było jakby... W realu by się o tym dowiedzieli. No i co dalej? Przede wszystkim, no muzyczka też, to jest druga istotna rzecz. Jako, że w tym roku no, nie pojechałam na Tomorrow, to właśnie słucham seta z wczoraj w trakcie pracy,
2: super.
3: Także z main stage'a.
0: To mamy, no, także... mamy bardzo ważną informację na Today, a nie na Tomorrow, bo właśnie dzisiaj zgarniasz zestaw produktów Good Mood od Żabki i tysiaka na udany dzień!
3: Jakcie, niemożliwe.
2: Czyli w twoim życiu zagości jeszcze więcej radości od rana. Wielkie gratulacje! Dzięki wielkie, wszystkie rzeczy zapisaliśmy, więc jutro rano, Wiktor, muszę cię odwiedzić, żeby pomiziać kotki, bo w domu nie mam.
0: No i te łapki do powąchania.
1: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
0: No i pamiętajcie, szczegóły na sk.pl. Każdy może zmotywować się od rana.

0: Kto nie miał kawki, miał Axwella i Bone. 24 po godzinie 8, 24 minuty, rzecz jasna.
1: A za momencik u nas Marcin Procki się pojawi i będzie mówił o pewnego rodzaju zwycięstwach.
0: Siatkówka, słuchajcie, to jest sprawa, w której jesteśmy do przodu. Puchar dla kogo i za co?
2: Słuchajcie, ja to bym przyznała puchar wszystkim kibicom siatkówki, którzy zarwali nockę, żeby obejrzeć ten piękny spektakl, kiedy nasi siatkarze rozgromili z drużyny Stanów Zjednoczonych. Dobrego dnia i dużo kawy dzisiaj dla nas.
3: No, dorośli siatkarze.
1: No, dorośli siatkarze. Mów, a ja będę powtarzać.
3: Dorośli siatkarze, ale ci do 18 roku życia.
1: Ci do 18 roku życia?
3: Mają złoto, jesteśmy mistrzami Europy.
1: Jesteśmy mistrzami Europy, mają złoto. Brawo! Uhu, uhu, powiedział Bojaj.

0: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sean Paul, Timbaland, Bastille, Mata, Pedo S i wielu innych wystąpią na najlepszej imprezie tego lata. Łódź Summer Festival zaprasza fanów muzyki od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych.
5: Dziś w Szczecinku przedpołudnie zapowiada się pogodnie, z lekkim zachmurzeniem. Termometry pokażą 15 kresek, a ciśnienie będzie stabilne. Po południu sytuacja się zmieni. Spodziewamy się burz z deszczem i gradem, a temperatura wzrośnie do 17 stopni.
4: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73, dmmauto.autoplac.pl. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
6: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Burze w północno-zachodniej Polsce. Przed nimi w tym regionie ostrzega w swoich alertach IMGW. Nawałnice przesuwają się na północ, a może im towarzyszyć grad. Wojsko rusza dziś z ćwiczeniami na terenie Opola oraz w pobliskich Zawadzkiego oraz Turawy. Biuro Wojewody ostrzega mieszkańców i turystów, że do końca lipca żołnierze mogą przemieszczać się w terenach leśnych. Jeszcze Hiszpania w SK News, a to dlatego, że ewakuowano tam mieszkańców ponad 30 miejscowości. To w związku z poważnymi pożarami, które trawią lasy i łąki. Walkę z ogniem utrudniają silny wiatr i wysokie temperatury. W najbliższych dniach termometry w kilku regionach mogą pokazać nawet 45 stopni.
7: Kama i Wiktor.
8: Oni mają puchar, mam i ja. Na przykład w kategorii udawanie, że mi się chce, kiedy mi się nie chce. Poproszę o jeden.
9: Taki mały pucharek dla pana. Ta. Ale wy też dawajcie znać na SK Messengerze, za co należy wam się puchar, ewentualnie komuś innemu.
8: A w końcu wczoraj Hiszpanie już swój wznieśli, więc zróbcie to i wy. Najlepiej złapać za mikrofon, ten, który jest na Messengerze, i zostawić wiadomość audio.

0: A z tym latem to bym nie przesadzał, tak patrząc za okno.
1: Z tym stygnięciem też bym nie przesadzała. Znaczy,
0: trochę za bardzo ostygło to lato, więc jakby Kuba i Kuba mogli trochę zmienić front i następnym razem coś pozmieniać w tych słowach, żeby jednak podgrzać atmosferę, to bylibyśmy wdzięczni.
1: No to a propos podgrzewania atmosfery, jestem na miejscu i proszę bardzo, donoszę, że policjanci z Garwolina zatrzymali 41-letniego mężczyznę,
0: co
1: który
0: to się stało?
1: Wyrwał automatyczne drzwi wejściowe do stacji paliw w Woli Rąbkowskiej.
0: Co, nienormalny?
1: Nie, zdenerwował się, że za wolno się otwierają, więc je wyrwał.
0: Kurczę. Taką złotą myśl mam z rana przy
1: Dawaj.
0: Okazji tej informacji.
1: Notuję.
0: Jeżeli wchodzisz w konflikty z drzwiami, to następne drzwi, jakie otworzysz, powinny prowadzić do gabinetu lekarskiego. Jankes, Kama, Kama i Wiktor. Do tego lekarza od głowy. Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
5: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
4: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
6: I po reklamie.

0: Proszę bardzo, to już 12 minut do godziny 9 w poniedziałek. To jest mój pierwszy dzień po urlopie i muszę powiedzieć, że poza zatruciem pokarmowym, z którym przyjechałam, jest całkiem spoko.
1: No i Kama nadrabia informacje z kraju i ze świata. Proszę przyjechać z policją i z prokuraturą na Facebooka, bo jest afera.
0: Co się stało?
1: Jest afera właściwie w samej... W samym Facebooku, nie tyle na stronie, co w firmie, bo pracownicy Facebooka oskarżają swoje szefostwo, że wybierając osoby do zwolnienia, czasami no, trzeba kogoś zwolnić, wybierają tych, którzy, uwaga, zgodnie z prawem wykorzystywali co roku do maksimum przysługujące im dni urlopowe.
0: Teraz mi to mówisz!
1: Kama i Wiktor. Także uważaj, koleżanko, następnym razem.
0: O nie.

0: Ta fantastyczna, młoda i zdolna Carla Fernandez. To jest moment, kiedy Wiktor wzdycha. No właśnie. Za 4 minuty z kolei pojawi się u nas Marcin Procki. To jest moment, kiedy ja wzdycham.
1: Jeżeli usłyszycie, ludzie, to tylko ćwiczenia, to będą mieli rację. Jak zobaczycie wojskowych, nie panikujcie. O tym za chwilę właśnie Marcin.
2: Kama i Wiktor.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą,
5: och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
9: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
10: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała pani?
10: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej pewnie jeszcze więcej

0: na MediaExpert.pl.
1: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99.

0: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Czwartek, 3 lipca, plaża miejska przy ulicy Parkowej. Wystąpią Ikarus Fil, Tymek, Maryla Rodowicz, Trips. Partnerzy wydarzenia: Ełckie Centrum Kultury i Miasto Ełk. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
0: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
1: W Szczecinku przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie, z przewagą słońca nad chmurami i temperaturą około 15 kresek. Jednak od południa sytuacja się zmieni. Przygotujcie się na burzę z deszczem, wiatrem i gradem, a termometry pokażą maksymalnie 17 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Na zegarach 9:00, zaczynamy ESK News, Marcin Krocki, zapraszam. Straty są duże, dużo jest też sprzątania. Przez Polskę w ciągu ostatnich godzin przeszły nawałnice z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Tylko do wczorajszego wieczora strażacy interweniowali blisko 1600 razy. Jak mówi Marcin Bajur, rzecznik strażaków z Kielc, spore straty wyrządził też silny wiatr.
3: Strażacy interweniowali między innymi przy 11 uszkodzonych dachach na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych.
2: A w tej chwili ostrzeżenia przed burzami obowiązują tylko na Pomorzu Zachodnim. Wypadek z udziałem 4 samochodów na Krajowej 9. Doszło do niego w Skaryszewie pod Radomiem. 2 osoby trafiły do szpitala, droga jest zablokowana, a kierowcy prowadzeni są na objazd. Hiszpania z mistrzostwem w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0. Po meczu ogłoszono też nagrody indywidualne. Złotą piłkę dla najlepszego piłkarza turnieju otrzymał Rodri. Najlepszym bramkarzem wybrano jego kolegę z reprezentacji Hiszpanii, Unaia Simona. Królem strzelców z 10 golami został Kylian Mbappé, a najlepszym piłkarzem młodego pokolenia Pau Kubarsi. Nagrodę Fair Play przyznano reprezentacji Holandii. No i rozdali statuetki łącznie z tą najważniejszą, czyli z Pucharem Świata. Pytanie, w jakiej kategorii dla was statuetka? Tak, tak, rozdajemy o poranku te eskowe puchary.
4: Hej Eska, statuetka się należy mojej żonce, Moni, bo wróciła do pracy po 3 tygodniach. Szacun!
2: No to w takim razie 6694-402-302.
5: Lub eskowy messenger się kłania.
2: Statuetkę daj, daj, daj, daj, daj, daj.

0: Poniedziałek. Niby ciężki dzień, ale z drugiej strony jest Eska, Kamila wróciła. Jakoś tak od razu człowiekowi lepiej na sercu. No.
1: Ej, co ty nie chcesz? Jesteś za miły, to jest absolutnie podejrzane.
0: Pożycz 500, już jest 20.
1: Ale miałam okazję przejechać połowę naszego pięknego kraju. Po pierwsze, Polska naprawdę jest piękna, ale muszę przyznać, że jest sporo suszy i bardzo to niestety widać. I no, czytam o tym.
0: Widziałaś, co się w nocy działo? Wszędzie ładnie padało.
1: No troszkę tak, ale nadal 1/3 Polski jest zagrożona suszą. Eksperci oczywiście nas ostrzegają, a właściwie pewnie trochę straszą, że może to doprowadzić do wzrostu cen żywności. No.
0: Mimo tego, że w każdy wakacyjny weekend duża część naszego społeczeństwa trenuje polewanie.
2: Jankes i Wiktor.
3: Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: I po reklamie.

0: pachnie wakacyjnym romansem, czyli Nowy Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem.
1: No powiem ci, że prowadziłam ostatnio jego koncert w Dębicy, SK Music Tour. No przystojny chłopak, przystojny, nadal ładnie wygląda. A jaką klatę zrobił i biceps, mógłbyś wziąć przykład.
0: Doceniaj to, co masz i patrz na mnie, bo nic lepszego nie dostaniesz.
1: Dziękuję, dziękuję. Ale a propos coraz lepszych rzeczy, jeżeli chcielibyście dostać puchar, to komu i za co się należy, zupełnie jak Hiszpanii, za wygranie mundialu?
2: Dzień dobry, tu Bartek. Mi należy się puchar za to, że zaczynam urlop.
0: Alrighty then. To złote gacie proponuję urlopowicza, takie kąpielowe. Akurat puchar w takim kształcie. Kto jeszcze?
3: A witam, Robert z tej strony. No ja chciałem powiedzieć, za co mi się ten puchar należy. No należy mi się za to, że nauczyłem aportować psa małego. Ćwiczyłem z nim cały tydzień. Przez pierwsze 4 dni ja mu przynosiłem kołek w zębach, ale na 5 dzień odważył się i przyniósł on mi.
1: No, po prostu już było mu szkoda patrzeć na to, jak nosisz, no. Kama i
4: Wiktor. Reklama. Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
7: I po reklamie.

0: 10 już za chwilę, więc czas na roszadę prezenterską. A dzisiaj jest dzień szachów w kalendarzu, więc wymienimy nasze poranne figury na figurę dopołudniową.
1: Mhm, czyli goniec przestawiamy i my już gonimy do domu, a zostawiamy króla.
0: Klasyczny szachmat. Do usłyszenia.
2: Jankes. Jankes. I Wiktor.
3: Koń na H3.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto. Sprzedaż aut używanych.
8: W Szczecinku przedpołudnie przyniesie lekkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie około 16 kresek. Po południu pogoda się zaostrzy. Spodziewajcie się burz z deszczem, wiatrem i gradem. Termometry pokażą maksymalnie 15 stopni. Uważajcie na zmienne warunki.
7: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto. Sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73. dmmauto.autoplac.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
9: Jest 10:00, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Ratownicy szukali na jeziorze Kisajno mężczyzny, który miał wyjść z zacumowanego jachtu i się oddalił od niego. Jego ciało znaleziono późnym wieczorem. Groźny pożar w krakowskiej Nowej Hucie. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań na osiedlu teatralnym. Dwie osoby trafiły do szpitala. Wysoki poziom sportowy, amerykańskie show i nowinki, takie jak przerwy na nawodnienie. Z tego zapamiętamy mundial. Kibice pokochali też reprezentację Norwegii, która sprawiła niespodziankę docierając do ćwierćfinału, ocenia szef sportu w Super Expressie Przemysław Ofiara.
10: Cały świat ich pokochał. Jak ja przeglądałem sobie amerykańskie social media, to tam Erling Haaland stał się wielką gwiazdą. Tam oni zakochali się w Haalandzie. Na pewno Norwegowie wkradli się do ludzkich serc, amerykańskich serc szczególnie.
9: A kolejne mistrzostwa zorganizują wspólnie Hiszpania, Portugalia i Maroko. Trzy pierwsze mecze z okazji stulecia mundialu odbędą się jednak w Ameryce Południowej.
11: Mundial, mundial i po mundialu. Czy jak powiem, że najfajniejsze podczas tego spotkania to było to halftime show, to Włożek i Mrowisko? Muzycznie się działo bardzo ładnie. U nas też się tak zadzieje. Kaigo i Khalid za chwilę, a na początek Terry Swims. 10:01, Michał Sapkowski. Witajcie, gramy!

0: Jaka to jest muzyczna petarda. Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls na antenie Radia SK. Tam mundial, siatkówka męska. To jest to, co nas w Polsce powinno interesować. Najpierw z Bułgarami 3-0, później z Brazylią 3-0, później z Francją 3-1 i dziś w nocy z Amerykanami 3-0, szanowni państwo. Jeśli chodzi o polskich siatkarzy i awansowaliśmy do finałowego turnieju w tym sezonie, przegrywając tylko dwa razy z Japonią i Słowenią, a ta impreza finałowa między 29 lipca a 2 sierpnia w Chinach. Jasne, że będziemy dawać znać, jak tym polskim siatkarzom idzie. Temper City w Radiu SK już za moment, a później obiecuję, że będzie Jonathan, Bledka i Gips, czyli Róż.
1: Radio SK. Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione SK-owe hity?
3: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
9: I po reklamie.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Shakira. Szanowni Państwo, którzy z Państwa wczoraj oglądając ten program artystyczny podczas finału mundialu nie zastanawiał się, jejku, ile ona ma lat? No to ja już na białym rumaku teraz wjeżdżam z odpowiedzią i pomocą. 2 lutego przyszłego roku skończy 50, a trzyma się niesamowicie, jest w kapitalnej formie i muzycznie, i tanecznie, o czym przekonała wczoraj. No naprawdę, no. Nie przepadam za Dżemem, ale z nią to jadłbym. Daria Zawiało w Westen za chwilę, a później Dua Lipa u nas.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
4: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
5: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
13: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
14: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
13: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu Łaska tuż przed godziną 11. O 11 news, a po 11 zasypię was kolejnymi hitami na czasie na lato. I będzie Drenciów, i będzie Indiana, i będzie Freed from Desire w ich wersji.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechał w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
12: Dziś w Szczecinku zaczniemy od chłodniejszych 16 kresek z lekkim zachmurzeniem. W ciągu dnia pogoda się pogorszy. Spodziewamy się burz z deszczem i silnym wiatrem. Wieczorem temperatura spadnie do 15 stopni, a miejscami może pojawić się grad. Bądźcie ostrożni.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium.
13: Nowy tydzień to kolejne wakacyjne propozycje. Magda Dorożalska, dzień dobry. Zaglądamy do Czaplinka. Już dziś klub sportowy Sambo Czaplinek zaprasza wszystkie panie na bezpłatne warsztaty samoobrony. To okazja, by nauczyć się rozpoznawania zagrożeń, poznać podstawowe techniki samoobrony i zyskać większą pewność siebie. A w środę warto wybrać się na letni wieczór na czaplineckim deptaku. Tym razem przed publicznością zaprezentuje się zespół Sela, a organizatorzy zapraszają do wspólnego spędzenia letniego wieczoru przy muzyce, spotkań z przyjaciółmi i odkrywania lokalnych artystów. A od piątku rozpocznie się Deep Lake Music Festival. Przez dwa dni czaplinecki amfiteatr wypełnią elektroniczne brzmienia, a na scenie pojawią się m.in. Matt Bukowski, Emily Orchard, Milkwish, Kowal i wielu innych DJ-ów oraz producentów. Wstęp na festiwal jest bezpłatny, więc to doskonała propozycja na muzyczne rozpoczęcie weekendu nad jeziorem.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium. Okna, drzwi i podłogi. Bohaterów Warszawy 46, Szczecinek.
14: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. 3-miesięczny areszt dla 23-latka z powiatu sandomierskiego w Świętokrzyskiem. Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem. Policja dowiedziała się o sprawie po tym, jak chłopiec trafił do szpitala. Niebezpieczna sytuacja w warszawskim metrze na stacji Wawrzyszew. Wózek stoczył się z perunu na torowisko. 3 stacje są wyłączone z ruchu. Wózek na szczęście był pusty, a w tej chwili...
15: Strażacy wyciągają go spod pociągu.
14: Mówi Anna Bartoń z warszawskiego metra. ZTM uruchomił komunikację zastępczą. Zmiana na szczycie rankingu FIFA. Liderem po triumfie na mundialu została Hiszpania, która zepchnęła Argentynę na drugie miejsce. Za tą dwójką Francja i Anglia. Z kolei Polska nadal na 36. pozycji.
16: Hiszpania, a nie Trump?
17: Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Ale zadzwoni do mojego szefa Trump i na pewno uda się odwrócić to. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Benson Boone na pewno za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też Ellie Goulding. Alex Warren też na pewno. A teraz Frimpton Desire, tak obiecałem. 11:01 na zegarach. Festy już grają. Michu, witajcie.

0: Alan Walker i Ava Max przed chwilą z numerem Fade, za chwilę Alex Warrenwas, a później Fire Fire. Pięknie będzie Shimza, Arko i Kasango Weste.
1: Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: I po reklamie.

0: Tak właśnie tego lata szeroko wam gramy, tak śmiało możemy powiedzieć, bo chwilę temu Per Jean i Sama, a to Eiffel 65 i Blue Dabba Dee. Szerokość polega na tym, że jak Per Jean przychodził na świat, to Blue Dabba Dee już od bodajże 8 lat było hitem granym nie tylko na playlistach radiowych, ale chyba głównie dyskotekowych, tak można powiedzieć. Damiano Dawid, Radio SK. Już za chwilę, później Anna Nachleb i wersja numeru Supergirl.
1: Promocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: Od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: I po reklamie.

0: Rozkręcony chill, chyba tak można jednym sformułowaniem nazwać to, co działo się przez ostatnie 2,5 minuty na naszej antenie, bo to jest Stick Figure i Run Run River Angels Above Me w remiksie Davida Getty i Aloka, raczej w wersji od tych właśnie fanów. Tak było i tak brzmiało przed południem w Radiu Łaska, a po południe będzie brzmiało naprawdę dobrze, bo hitów na czasie na lato nie zabraknie. Na początek numer związany z mundialem, a jakżeby inaczej, dzisiaj no nie można nie zagrać. Dam, Shakira i Burna Boy za chwilę.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto. Sprzedaż aut używanych.
8: W Szczecinku po południu słońce będzie grało główną rolę, choć temperatura osiągnie tylko 17 kresek. Warto przygotować się na późniejsze zmiany, bo burze z deszczem, wiatrem i gradem przewidywane są do wieczora. Temperatura spadnie wtedy do 14 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto. Sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73. dmmauto.autoplac.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
9: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Po weekendowych nawałnicach dziś pogodowo zdecydowanie spokojniej. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz północno-zachodniej części warmińsko-mazurskiego. A w ostatnich godzinach strażacy interweniowali 1600 razy. Najgorzej było na południu Małopolski.
10: W miejscowości Otwinów drzewo uszkodziło budynek gospodarczy. W Tarnowie zaparkowane samochody.
9: Relacjonuje Dominik Ryba ze straży w Tarnowie, a do czwartku w kraju ochłodzenie. Na termometrach zobaczycie maksymalnie 20 stopni. Poprawia się stan 3 rannych po groźnym wypadku w Lubuskiem pod Babim Mostem. Pijana kierująca zjechała na przeciwległy pas i uderzyła w prawidłowo jadący samochód. Pojazd dachował. Poszkodowani trafili do szpitala. Od jutra do piątku utrudnienia na drodze do Morskiego Oka. Z Zakopanego musicie jechać objazdem przez Bukowinę Tatrzańską.
11: Po polsku będzie bardzo przyjemnie w tej godzinie. Zresztą jak zawsze, ale w tej to chyba wyjątkowo, bo będzie na przykład Dawid Podsiadło na Błysk, będzie Gips, Ego i For Money, czyli ostatni dzień lata, będzie też Bletka i Tańcz. A propos tańca, to okazja już teraz, bo Shakira i Burna Boy Die Die otwiera tę godzinę Wesce. Michu Sapkowski, witajcie, 12:01, a Wesce grają.

Junior Caldera w Radiu SK i Sophie Ellis Baxter, Can't Fight This Feeling. Teraz, żeby zobrazować lepiej temat, o którym chciałem dosłownie chwilę i słowo powiedzieć, to powinienem teraz włączyć syrenę alarmową. Ale że nie chcę nikogo straszyć, to nie będę tego robił. Pomyślałem też, że mogę ją udawać, ale to też nie jest dobry pomysł. Temat jest bardzo ważny. Słuchajcie, jutro 21 dzień lipca i ogólnokrajowe ćwiczenia Alarm 26. Ostrzeganie i alarmowanie wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. W związku z tym, w ramach tych ćwiczeń, jutro między 7 a 19 będą włączane ćwiczebnie syreny alarmowe. Wszystkie uruchomienia będą tylko testowe i będą chodziło o to, żeby sprawdzić sprawność systemu i nikt żadnych działań nie musi podejmować. I emitowane sygnały, tutaj taka informacja, nie oznaczają realnego zagrożenia. To tylko ćwiczenia. Jutro między 7 a 19 w całej Polsce test syren alarmowych. Może trzeba przekazać komuś. Może warto to zrobić. 7 a 19 w całej Polsce test syren alarmowych. Może trzeba przekazać komuś. Może warto to zrobić. I niech się skończy tylko na ćwiczeniu.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
5: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
4: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
5: Przykłady?
4: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
5: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
4: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
5: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności i współpracy z innymi.
7: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
6: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Gordon, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
10: Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury.
11: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.

dwa naprawdę wyjątkowe, wręcz magiczne wokale Gibbs i Ego i For Money. Ostatni dzień lata to hity na czasie na antenie Radia SK. Na pewno do ostatniego dnia lata nie trzeba będzie czekać na debiut w amerykańskiej lidze futbolowej, w sensie piłkarskiej, w sensie soccerowej, Roberta Lewandowskiego. Przekładany już debiut, być może będzie on miał miejsce w meczu z Interem Miami z 22 na 23 lipca. To mniej więcej o 1:32 naszego czasu. Co ciekawe, w tym meczu może wystąpić Messi, który wiemy, że nie wsiada do samolotu ze Stanów lecącego do Argentyny, tylko właśnie zostaje w Stanach i może być to związane z tym, że wraca do swojego Interu Miami i być może to będzie spotkanie Messi kontra Lewandowski już właśnie za dwa dni. No, 2,5. Fastboy i Topic w Radiu SK. Za moment, a później u nas Kuba i Kuba. Radio SK. Reklama.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje. Od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4. Od złoty 39 za sztukę. A kalendarz szkolny do planowania nauki? Od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
8: I po reklamie.

0: Dała się poznać światu dzięki numerowi Die on this Hill. Teraz idzie za ciosem. Sienna Spyro w Radiu SK tuż przed godziną 13 i Great Expectation. Jeśli oczekujecie, że będzie fajnie po 13, to będzie. Dawid Podsiadło na początek kolejnej godziny hitów zaraz po 13 Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze SK-ą.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: sklepu Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama. Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
4: W Szczecinku popołudnie zapowiada się chłodno, termometry pokażą 16 kresek. Możliwe są przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką, do wieczora sytuacja się pogorszy. Prognozowane są burze z deszczem, wiatrem i gradem, a temperatura spadnie do 14 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium.
5: A teraz czas na filmowy przegląd regionu. Magda Dorożalska, dzień dobry. Sprawdzamy, co w tym tygodniu na wielkich ekranach w naszym sąsiedztwie. Mam świetną wiadomość dla rodziców z Połczyna Zdroju. Trwają tam wakacyjne poranki filmowe. Przez całe lato w każdą środę o 11 czekają na Was specjalne wakacyjne seanse rodzinne pełne przygód. A jeśli w środę rano akurat śpicie, to nic straconego. Żółte Szaleństwo, czyli Minionki i Straszydła czekają na Was popołudniami w złocienieckim kinie Mewa oraz w kinie Drawa w Drawsku Pomorskim. Więc jeśli Wasze dzieci uwielbiają te stworki, koniecznie odwiedźcie okoliczne kina. Na koniec krótkie przypomnienie dla kinomanów ze Szczecinka. Pamiętajcie, że w kinie Wolność trwa wielki remont. Wszystko po to, żeby od września filmowe hity oglądało się Wam jeszcze wygodniej. Do tego czasu kierunki są trzy. Połczyn Zdrój, Złocieniec albo Drawsko-Pomorskie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium. Okna, drzwi i podłogi. Bohaterów Warszawy 46, Szczecinek.
6: 13. Agata Chruściak, zapraszam. 6 zarzutów dla kierowcy ciężarówki, który nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Mężczyzna uciekał na S10 w okolicy Czerniewic w Kujawsko-Pomorskiem. Kierowca staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. A wśród zarzutów między innymi...
7: Nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Drugi zarzut dotyczy tego, że prowadził wówczas samochód wbrew zakazowi sądowemu.
6: Mówi prokurator Mariusz Ciechanowski. Dwa kolejne zarzuty dotyczą posiadania substancji psychotropowych. Prawdopodobnie jutro pociągi wrócą na trasę pomiędzy Piwniczną Zdrój a Muszyną w Małopolsce. Trwa naprawa torów w Wierchomli. To po tym, jak w piątek uszkodził je wykolejony pociąg towarowy. Miejscami trzeba było wymienić podkłady i tory. To wielki sukces. Hiszpan Rodri dołączył do elitarnego grona 4 zawodników, którzy mają w dorobku Mistrzostwo Świata i Europy, Puchar Europy oraz Złotą Piłkę. Wcześniej udało się to m.in. Zidanowi.
8: Tak, jeszcze będziemy żyć odrobinę tym mundialem, ale hitami na czasie też jak najbardziej. Jason Derulo i Want to Want Me, przypomnę ten hit za moment, a później będzie Shaggy i Angel. Dokładnie tak. Za Larson i Ed Sheeran również w tej godzinie, a teraz Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski. Witajcie, 13.01. Wszyscy już grają. Ta-dam!

0: Axwell, Bon na antenie Radio SK. Whatever turns you on, czyli cokolwiek cię kręci. A co was wprowadza z samego rana w dobry nastrój? Podzielcie się na sk.pl. Informacja na ten temat, jutro z samego rana zgarnijcie tysiaka. O! A jeżeli macie ochotę na kampera, to w aplikacji Radio SK, która jest dostępna oczywiście za darmo do ściągnięcia, można się zgłosić i zgarnąć kampera na przedłużony weekend. To też wszystko wyjaśni się w poranku, tyle że w czwartek. Zatankowane do pełna z przekąskami przedłużony weekend i dowozimy go pod wskazany przez was adres. Szczegóły w apce. To taki serwis, jeżeli macie ochotę zrobić z nami coś fajnego i pojawić się na naszej antenie. Pojawi się na naszej antenie Temper City i Self Aware, a później Zara Larsson.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chillin Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK.

Jak nowa muza warta waszej uwagi, to oczywiście, że na antenie Radia SK. Age to jest brytyjski raper, lat 27, jeśli się nie mylę, który do pierwszej dziesiątki Top 40 UK, czyli brytyjskiej listy hitów, umieścił już w sumie kilkanaście numerów. Ciekawe jak z tym numerem, ciekawe jak z tym numerem w Polsce. R&B, Ring My Bell, to jest zapożyczenie od pani, która nazywa się Anita Ward, numer z 1979 roku, a teraz wykorzystany właśnie przez Age'a. R&B, już teraz.

0: Jenny, Tracy Fonley, you na antenie Radio SK. Nie wiem, czy system RCB słucha Eski, czy coś, ale w momencie, kiedy powiedziałem o tym, że jutro ćwiczenia z systemu alarmowania z wykorzystaniem syren, to nagle zaczęły przychodzić SMS-y właśnie z alertu RCB. Przypomnę, jutro między 7 a 19 w całym kraju właśnie takie ćwiczenia. Może być słychać syreny, a nawet powinno być słychać, bo wtedy to znaczy, że one działają. Teddy Swims i Bad Dreams, weste za moment. Duke Dumont za chwilkę. Radio
1: SK. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
6: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
5: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej, musisz się tak na nie gapić.
10: No oderwać wzroku nie mogę.
9: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
10: Ale są takie atrakcyjne.
11: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: I po reklamie.

0: Mundial się skończył, to ja kończę spotkanie z wami dzisiaj właśnie mundialowym hymnem Andrea Bocelli, szanowni państwo, w Radiu SK. David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA More Than A Game. Radiu SK tuż przed godziną 14 po 14. Kasia Węsierska, wrzutka na luz i co? I Calvin Harris między innymi na sam początek. Michu Sobkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, słyszę się z wami w środę wyjątkowo po 10. Cześć.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: SK. Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
4: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych.
7: W Szczecinku popołudnie zapowiada się zmieszanką chmur i słońca, a termometry wskażą około 16 kresek. W miarę upływu dnia pogoda się pogorszy. Do wieczora czekają nas burze z deszczem, silnym wiatrem i możliwym gradem. Temperatura spadnie do 14 stopni.
4: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73, dmmauto.autoplac.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit. Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium.
8: Najbliższy weekend w naszym regionie zapowiada się wyjątkowo kulturalnie i muzycznie. Magda Drożalska, dzień dobry. W Szczecinku w czwartek rusza Art Picnic Festival. 3 dni koncertów, spektakli, warsztatów i rodzinnych atrakcji. Festiwal otworzą wydarzenia artystyczne, wernisaż wystawy Stanisława Baja i plenerowy happening, a w kolejnych dniach nie zabraknie propozycji dla najmłodszych oraz koncertów takich gwiazd jak Andrzej Piaseczny, Grupson, Kasia Kowalska czy Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Równocześnie Złocieniec organizuje 11 kosmiczne święto Drawy. Organizatorzy przygotowali koncerty, widowiska plenerowe, barwny korowód ulicami miasta, spektakl teatru 8 dnia, a jedną z największych gwiazd będzie zespół Ira. Jeśli więc planujecie przyszły weekend, zarówno Szczecinek, jak i Złocieniec przygotowały program, który pozwoli poczuć prawdziwy wakacyjny klimat.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium. Okna, drzwi i podłogi. Bohaterów Warszawy 46 Szczecinek.
9: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Szef MON ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami. Moskwa może wykorzystać do tego przechwycone ukraińskie drony.
10: To zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
9: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, a w tej sprawie jutro zbierze się Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów. Tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło 3-krotnie do przejęcia rosyjskich samolotów, które poruszały się niebezpiecznie blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Zabójstwo kobiety w Chojnie w Zachodniopomorskiem. Po obławie policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z jej śmiercią. Sprawą zajmie się teraz prokuratura rejonowa w Gryfinie. Ponad 60 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. Tak jest m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Ustce czy Rowach. A wszystko przez wysokie ale burze i prądy wsteczne.
11: Wrzuć na luz.
12: Wrzuć na luz.
11: Wrzuć na luz.
12: Radio SK.
13: To już jest ta godzina, poniedziałek o 14. Ogłaszam wrzucanie na luz, niezależnie od tego, co robicie, ku niezadowoleniu zapewne wszystkich szefów. Calvin Harris, This Applies, How Deep Is Your Love, to już teraz w Radio SK. Podam wam też czasowy przepis, uwaga, na udaną przyjaźń. O ile taki w ogóle istnieje. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: No jak tam wrażenia po wczorajszym halftime show między pierwszą a drugą połową finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej? Zdania podzielone, ale rzeczywiście zebrać na takim metrażu, wiem, metrów tam było dużo, ale na takiej przestrzeni czasowej, bo wszystko trwało 11,5 minuty i Madonnę, i Coldplay, i Justina Biebera, i nawet BTS, to jest nie lada, uważam, sztuka i to było swego rodzaju widowisko. Widowisko było też podobno po ostatnim gwizdku, kiedy to Hiszpania została oficjalnie mistrzem świata. I to się nie do końca spodobało i zawodnikom z Argentyny. Jest jeden zawodnik, który popchnął swoich przeciwników tuż po gwizdku, doczekał się czerwonej kartki za to, więc nie zagra w kolejnych spotkaniach, ale myślę sobie, że stał się też żywym dowodem na to, że niektórzy panowie rzeczywiście rosną, ale już nie do końca potem dojrzewają.
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
6: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Gordon, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
7: Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury.
8: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alestro. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alestro 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alestro. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.
10: Alestro. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Blue Czerwnika, to wciąż Radio SK. W wakacje gramy wam właśnie takie wakacyjne hity wszechczasów. Blue Lagoon, Break Must Ride. Za nami 25 minut do 15. 90 godzin potrzeba, żeby kogoś nazwać przyjacielem. 50 godzin, żeby został naszym kolegą lub koleżanką. A 200 godzin potrzeba, żeby stworzyć trwałą więź bardzo bliską. Tyle mówią statystyki. Czy to prawda? Musicie przekonać się sami, ale rzeczywiście czas, który spędzamy z innymi ludźmi, potem pomaga nam ustalić, w jakiej relacji z nimi jesteśmy. I im więcej w tym czasie przeżywamy i doświadczamy, tym ten czas się skraca, bo jeżeli spędzimy 50 godzin na rozmowach, to prawdopodobnie będziemy kolegami, ale jeżeli w trakcie tych 50 godzin wyjedziemy, coś się wydarzy, będą silne emocje, to dużo szybciej będziemy w stanie się z tą osobą zaprzyjaźnić. Jak teraz pomyślicie, ile czasu minęło zanim kogoś nazwaliście przyjacielem czy przyjaciółką, to być może sobie odpowiecie, czy te statystyki są w ogóle słuszne. Ja też mam taką refleksję, że być może nie wszystkie przyjaźnie należałoby liczyć w godzinach, żeby ustalić, ile trwało nawiązanie tej relacji, a niektóre w litrach. Nie mam tu na myśli żadnych płynów. Na przykład litrach wylanych łez.
1: Radio SK. Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione eskowe hity?
3: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku
4: i zgarnij tysiaka na udany dzień.
5: Zgłoś się na SK.pl i słuchaj Eski od rana.
6: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: 9 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Peska.

0: Nowe hity usłyszycie w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Alex Warren, Passenger, jest właśnie na to przykładem. Jutro możecie w całym kraju usłyszeć syreny, ale spokojnie, to jest zaplanowana akcja, bo te syreny po prostu będą testowane. Jeżeli usłyszycie, to znaczy, że działają i to znaczy, że to jest dobra informacja, że działają, ale nie warto się tam jakoś szczególnie jutro przejmować. To nie oznacza niczego poza testami. Alerty RCB zostały przesłane. Kto nie miał ich dosyć, bo są momenty, kiedy dostajemy ich dużo, ten pewnie przeczytał i wie to też bez informacji od nas. Z rzeczy ważnych, dzisiaj jest też Międzynarodowy Dzień Szachów. Nigdy nie zasiadałam do tego sportu. Wydaje mi się, że miałabym marne szanse osiągać w nich sukces, choć bywają takie momenty w moim życiu i myślę, że w życiu każdego z nas, kto z szachami nie ma absolutnie nic do czynienia, kiedy i tak może powiedzieć sobie szachmat i obserwować minę przeciwnika. Po 15 w Radiu SK kolejne hity, będzie m.in. DGO, a także coś, co można było usłyszeć wczoraj na żywo podczas halftime show, a więc tym show między jedną a drugą połową meczu finałowego mundialu. Shakira, Daj Daj się pojawi w Esce.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: S.K. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
6: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
7: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
11: W Szczecinku popołudnie zapowiada się chłodne, termometry pokażą 16 kresek. Na niebie sporo chmur, choć słońce też się pojawi. Warto przygotować się na burze z deszczem, wiatrem i gradem, które mogą nadejść przed wieczorem. Uważajcie na zmieniające się warunki.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Spotkanie PiSu przy Nowogrodzkiej tematem z pewnością coraz ostrzejszy konflikt między partyjnymi frakcjami. W czwartek mija termin ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Do tego dnia politycy PiSu mają czas na złożenie oświadczenia i opuszczenie wewnątrz partyjnych stowarzyszeń, a przede wszystkim tego, które założył Mateusz Morawiecki. Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster na konflikcie PiS traci. Poparcie spadło ponad 1,5% do poziomu 23,8%. Z sondażu wynika też, że Rozwój Plus mogłoby liczyć na ponad 2,3%, co zmniejszyłoby poparcie dla PiSu. A pełne wyniki znajdziecie na se.pl. Bakteria Salmonelli potwierdzona u pracownika firmy cateringowej. Ta zaopatrywała toruńskie placówki w posiłki. W ubiegłym tygodniu objawy zatrucia pojawiły się w jednym z prywatnych żłobków w Toruniu, następnie w domu seniora, ale też w okolicznym przedszkolu i żłobku. Liczba zakażonych osób wzrosła do 67. Z Chin zamawiamy wyraźnie mniej. To po tym, jak od 1 lipca podskoczyły opłaty dla przesyłek spoza Unii. 3 euro naliczane jest od każdego przedmiotu i choć koszt powinien ponieść sprzedawca,
13: konsument może jednak zobaczyć wyższą cenę zakupu, jeżeli sprzedawca uwzględni ten koszt w cenie lub w kosztach dostawy.
12: Mówi Justyna Pasieczyńska, rzecznik szefa Krajowej Administracji Skarbowej. A do tej pory paczki do 150 euro były zwolnione z opłat.
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
14: Rzuć na luz!
15: Radio SK!
16: 750 tysięcy euro. Tyle dostanie brutto każdy zawodnik zwycięskiej Hiszpanii po finale mundialu. Jeżeli pomyśleliście sobie, a szkoda, że nie Polska. Dobrze, że nie Polska. Przecież oni by wszyscy musieli, ci nasi piłkarze, myśleć, co teraz z taką kasą zrobić. Tak przynajmniej nie mają problemu. Minuta po 15. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Radio.

0: Czego tam wczoraj nie było? Nelly Furtado, Timbaland, Promises w Radiu SK, 16 minut po godzinie 15. Mówię o tych 11,5 minutach, które wczoraj zawładnęły w przerwie między pierwszą a drugą połową finału mundialu. Była Madonna, która jechała autem prowadzonym przez Ronaldo i Ronaldinho. Był zespół BTS, był Justin Bieber, który wyszedł z gitarą i śpiewał. Była Shakira, która tańczyła, śpiewała i robiła show jednocześnie. Był też Coldplay, który śpiewał z całą grupą dzieci z całego świata i do tego tam się 3 razy scenografia zmieniła. Jeżeli ktoś miał argument, że 11,5 minut to jest mało, to tam można było zobaczyć, że może się zadziać więcej niż w całym naszym życiu właśnie podczas trochę ponad 10 minut całego tego przedstawienia. Puśćmy więc wodze fantazji. Gdyby tak się wydarzyło, że Polska zostanie gospodarzem któregoś mundialu i gdyby ktoś wpadł na pomysł, żeby u nas też zrobić takie halftime show, to kto na tym halftime show powinien zagrać? Proszę bardzo, odpalamy wodze fantazji, wszystkie chwyty dozwolone, pokażmy światu to, co polskiego mamy najlepsze, nagrajcie głosówkę na SK-owym Messengerze ze swoim line-upem takiego wydarzenia i propozycją. Ja myślę, że niezależnie kto by tam nie zagrał czy nie zaśpiewał, to prawdopodobnie nas nie byłoby w tym finale, więc musiałoby zabrzmieć to. Myślę, że to jest najbardziej polska piłkarska pieśń.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000
5: odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki,

0: się wszyscy!
1: Dokładnie tak jest i zaraz wam to udowodnię. Za chwilę wrócimy do waszych propozycji tego, kto mógłby zagrać na polskim halftime show, gdybyśmy to my byli gospodarzami mundialu, ale zanim to, to jeszcze hit, który warto usłyszeć. Antur, którego znacie z numeru, który gramy w Radiu SK, takiego chillowego, bujającego, idealnego na lato, który połączył siły z Emily Warren. Silver Lines, tak nazywa się kawałek, który gramy już teraz. Zróbcie głośniej, bo może wam się spodobać.

0: wiadomo było, że pojawi się m.in. Maryla Rodowicz. Przed chwilą to się Pink pojawiło na antenie Radio SK. Ale gdybyśmy mieli organizować swój halftime show, taki jak i wczoraj, pojawił się między pierwszą a drugą połową meczu finałowego mundialu między Argentyną a Hiszpanią, to kto mógłby wystąpić? Jest jeden głos, no, który mnie bardzo przekonał. Uwaga, proszę zrobić głośniej i najlepiej jeszcze zapisywać.
1: Kizo i Dom Vasyl, którzy wjeżdżają po prostu na murawę. Do tego będzie ich troje razem z mandaryną, bo przecież coś, co jest przeszłością i jednocześnie teraźniejszością, musi być zwieńczone podczas tak ważnego wydarzenia. I na sam końcu ulubieniec polskich serc, czyli z Kolim. On robi najlepsze imprezy.
0: Ja nie wiem, czy to kiedykolwiek się wydarzy, żebyśmy organizowali taką imprezę, ale jeżeli, to bardzo proszę zapisać numer do Klaudii, bo ona musi być w komitecie organizacyjnym.
2: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
4: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chillin Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: nowego ZOMP, My Body Isn't Ready. Trochę jakby czytał w myślach, że jest poniedziałek, na który nikt nie był gotowy, choć każdy wiedział, że nastąpi. Po 16 w Radiu SK kolejne hity gramy.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych.
11: W Szczecinku po południu niebo zasnuje się deszczowymi chmurami, a temperatura spadnie do 15 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, ale do wieczora możemy spodziewać się burz z deszczem, silnym wiatrem i gradem. Warto przygotować się na dynamiczne warunki pogodowe.
10: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73, dmmauto.autoplac.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Dramat w rodzinnym domu dziecka w Szczytnie, prowadzący placówkę 56-latek, miał znęcać się psychicznie nad podopiecznymi i doprowadzać do tzw. innych czynności seksualnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty, został już aresztowany na 3 miesiące. Śledcze badają zdarzenia, do których miało dochodzić w latach 2015-2021. Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców, tak na stacjach paliw będzie w najbliższych dniach. Specjaliści zwracają jednak uwagę na ceny diesla.
13: Cena nawet powyżej 8 zł za litr w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
12: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex, a część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
14: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz.
15: Bardzo przeraża i mam nadzieję, że to ulegnie zmianie.
12: Ceny idą w górę, a wszystko przez coraz silniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Hiszpańscy piłkarze wylądowali w kraju. W Madrycie szykowana jest wielka powitalna feta.
16: Gdy samolot wylądował, niemal natychmiast z kokpitu wyłoniła się hiszpańska flaga. Maszyna kołowała po pasie w honorowej asyście lotniskowej straży pożarnej. Około 18 rozpocznie się wielka feta na ulicach Madrytu, którymi przejedzie specjalny autobus z piłkarzami. Kulminacyjnym momentem będzie show na Plaza de Cibeles, gdzie autobus z piłkarzami ma dotrzeć około 21.
12: O czym informował Jakub Krzyżak.
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: W Radiu SK.
20: W sumie kto by nam zabronił świętować razem z Hiszpanami? Pewnie gdzieś w drzewie genealogicznej w jakiejś jednej 1829 każdy z nas ma hiszpańską krew, więc właściwie można. Minuta po 16, Bibi Rexha i Religion już teraz w SC. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: przepis na dłuższe życie podaje. Kolejny zresztą, dlatego że naukowcy non-stop wymyślają, nie wymyślają, że oni badają. I na podstawie wyników tych badań określają, co wpływa na długość naszego życia. Zalia, tylko kochaj mnie, to za nami w Radiu SK, 17 po 16. Chodzi o emocje. I wcale nie potrzeba szczęścia do tego, żeby dłużej żyć. Uwaga, pozytywne emocje, a dokładnie poczucie wdzięczności może realnie przedłużyć nam życie. I sprawić, że będziemy żyć dłużej i bardziej wdzięcznie, jakkolwiek to zabrzmi. Nie wiem, czy ZUS będzie wdzięczny za to odkrycie, ale my na pewno.
1: Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione eskowe hity?
3: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
5: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
4: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
6: Znowu miałam rację.
4: Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.

0: codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Pasko.

0: To jest hit na lato. Ozon, a właściwie nawet na lata. Dragostat Intake w Radiu SK, 24 minuty do godziny 17. Co robicie w poniedziałek o 16.36 właśnie? Nagrajcie głosówkę o tym na SK-owy Messenger, nawet jeżeli już wyszliście z pracy, choć powinniście tam być do 17. No kimże ja jestem, żeby was zatrzymywać? Przecież nie waszym szefem. Damiano David, Chuck to mi za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

0: I takiego niespiesznego tempa wam właśnie życzę. DJ Gorgia, Jason Derulo, Michiko, 17 za chwilę. Dobra część tego poniedziałku w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z Parkiem Linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
0: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Gordon, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rehau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
7: Wieczorem w Szczecinku czeka nas zmienna aura. Początkowo może przelotnie popadać, a temperatura spadnie do 16 kresek. W miarę upływu czasu prognozowane są burze z deszczem, silnym wiatrem i gradem. Warto mieć pod ręką parasol i uważać na gwałtowne zmiany pogody.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium.
9: A jeżeli właśnie szukacie planów na najbliższe dni, to mam kilka propozycji. Magda Zorożalska, dzień dobry. Od czwartku do soboty w Ogartówku koło Połczyna Zdroju odbędzie się Sielawa Festiwal. 3 dni pełne muzyki, natury i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią m.in. Hańba, Los Kamer prosto z Meksyku, Rust, Daj Ognia, Projekt Wianek, Triandria, Furda czy Czarny Bez. Oprócz koncertów zaplanowano także liczne warsztaty, strefę relaksu i etnokramik z rękodziełem. Jeżeli natomiast bliżej Wam do motoryzacji, warto wybrać się do Szwecji koło Wałcza, gdzie od piątku do niedzieli trwać będzie motopiknik. W programie prezentacje zabytkowych i wyjątkowych pojazdów, pokazy, konkursy, atrakcje dla całych rodzin oraz strefa gastronomiczna. To propozycja zarówno dla fanów czterech kółek, jak i tych, którzy po prostu chcą spędzić aktywnie letni weekend. Widać więc, że końcówka lipca w naszym regionie zapowiada się naprawdę różnorodnie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium. Okna, drzwi i podłogi. Bohaterów Warszawy 46 Szczecinek.
10: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zalane drogi i posesje w Szczecinie. Strażacy interweniują w związku z intensywnymi opadami deszczu, które przechodzą przez Pomorze Zachodnie.
11: W związku z zalaniem wyłączona z ruchu jest ulica Derdowskiego, przez co tworzą się ogromne korki. Woda stoi także w rejonie Dworca Głównego, jednak tam ruch odbywa się normalnie, ale powoli. Z kolei w centrum miasta, w rejonie Alei Wojska Polskiego, wiatr przewrócił drzewo na jezdnię, uszkadzając dwa samochody.
10: O czym informował Michał Zaręba. Zwrot w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prezes NFZ złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii, doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się Jakub Krzyżak.
12: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnego śledztwa.
10: A jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024, kiedy szefem chirurgii był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Bociania rodzina w akcji. Krutek, słynny bocian celebryta z Warmii i Mazur, wraz z partnerką uczy młode latać.
13: Młodzież już zaczyna treningi latania. Nawet i dziś rano gniazdo było puste, wszystkie bociany były na pobliskich dachach.
10: Mówi Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego, a za około miesiąc bocian celebryta z rodziną powinien ruszyć na południe.
14: Rzuć na luz!
15: Jak to już na południe, jak ja jestem przed urlopem i lato, to się tak naprawdę dopiero moim zdaniem zaczyna. Minuta po 17, tak czy tak, a to oznacza Międzynarodowa Godzina Szczęścia. Calvin Harris i Summer z tej okazji zabrzmi w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Tańcz i Bledka na antenie Radio SK. 20 minut prawie. Gdzie? 18. Jak ktoś w korku stoi, to każda minuta ma znaczenie, żeby jak najszybciej być w domu. Co robicie o tej porze w poniedziałek po pracy, albo przed pracą, albo właściwie, nie wiem, może ktoś na urlopie? Ewa?
1: Cześć, czy mój poniedziałek jest dobry? Taki średni. Właśnie zrobiłam ciasto i wyszedł zakalec. Ale zakalec też ciasto. Pozdrawiam.
0: Ewa, ja znam takich, którzy zakalec, a nawet niedopieczone zjedzą. Zabierz do pracy, to się przekonasz, jak tam szybko jedzenie znika każde. A jak nie, to jest jeszcze złota zasada. Zostaw to, to tata jeszcze zje.
2: Reklama. Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

0: Britney Spears w Radiu SK zagrała Give Me More. 23 minuty do 18. Proszę się jutro nie przerazić, dlatego że od 9 do 17 mogą rozbrzmiewać, a nawet chyba do 19. Poczekajcie, muszę odpalić swojego SMS-a od alertu RCB. Nawet do 19, od 7, trochę zawęziłam godziny pracy naszych służb, będą mogły w całym kraju rozbrzmiewać syreny, a to dlatego, że odbywają się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syreń. Zachowaj spokój, mówi treść tego SMS-a. Jeżeli go nie odczytaliście, bo dużo macie nieodczytanych od alertu RCB, dobry trening dykcji, to po to macie nas w Radiu SK. Andy Das Zakaria za chwilę u nas.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: Dobrze to brzmi. David Guetta, Alok, ich nowość Run Run River w Radiu SK na 7 minut po 18. Też macie poczucie, że poniedziałki powinny być ustawowo wolne, żeby człowiek odpoczął po weekendzie, który miał być wolny, ale z automatu zrobił wszystko to, co odkładał przez ostatnie tygodnie, a więc pranie, sprzątanie, zakupy i różne inne rzeczy, które potem spowodowały, że jak przyszedł w poniedziałek rano do pracy, to był jeszcze bardziej zmęczony niż w momencie, kiedy z niej wychodził w piątek. No takie uroki dorosłego życia. Michał Hanczak zostaje z wami i gra imprezkę w Radiu SK. Zostańcie.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu.
7: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych.
10: Wieczorem w Szczecinku czeka nas deszczowa aura. Temperatura spadnie do 16 kresek, więc warto mieć przy sobie coś cieplejszego. Możemy spodziewać się burz z deszczem, wiatrem i gradem, które potrwają do późnych godzin. Warto zabezpieczyć się przed nagłymi opadami.
9: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73, dmmauto.autoplac.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium.
12: Choć lipiec jeszcze trwa, już teraz warto zajrzeć do kalendarza i sprawdzić, co przyniesie sierpień w naszym regionie. Magda Drożalska, dzień dobry. Miesiąc rozpocznie się mocnym akcentem. W Szczecinku odbędzie się koncert rapowy, a w Broczynie legendarny Poland Rock Festival. Kilka dni później niebo nad Szczecinkiem ponownie wypełnią kolorowe balony podczas festiwalu balonowego, a w połowie miesiąca Borne-Sulinowo zamieni się w stolicę militariów za sprawą jednego z największych zlotów pojazdów wojskowych w Europie. Na zakończenie wakacji czeka nas jeszcze Materia Fest. Święto mocniejszych brzmień pod wieżą Bismarka w Szczecinku. Przez dwa dni na festiwalowej scenie nie zabraknie koncertów i wyjątkowej atmosfery, która od lat przyciąga fanów rocka i metalu. Jedno jest pewne, sierpień w naszym regionie zapowiada się niezwykle intensywnie i z pewnością nie pozwoli nam się nudzić.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium. Okna, drzwi i podłogi. Bohaterów Warszawy 46 Szczecinek.
13: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Brytyjsko-polski youtuber Stu zostanie wydany Polsce. Tak zdecydował sąd w Londynie, a Polska chciała ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Dyrektorzy szkół myślą, jak od września zapełnić braki kadrowe. Największe problemy są w dużych miastach, gdzie placówki publiczne konkurują o nauczycieli z sektorem prywatnym.
14: Które mogą tych najlepszych nauczycieli zaprosić do pracy, oferując lepszą pensję.
13: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor podstawówki nr 103 w Warszawie, a poszukiwani są nauczyciele matematyki czy nauczyciele wspomagający.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
16: SK Sport News.
13: Lada moment zacznie się wielka feta w Madrycie. Hiszpanie będą świętować zdobycie tytułu Mistrza Świata. Ulicami przejedzie specjalny autobus z piłkarzami. Tenisistki będą musiały przejść jednorazowe testy genetyczne. Te mają pomóc ustalić płeć biologiczną. To warunek, by móc rywalizować w turniejach kobiet, poinformowała WTA, a nowe przepisy wejdą w życie jutro.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
17: Imprezka. Nie mogę wam obiecać, że będzie życie jak w Madrycie, ale mogę obiecać, że zagramy mundialowo jeszcze, bo Daj od Shakiry i Burna Boya na dobry początek. No nie jest to halftime show, jeśli chodzi o ten tydzień, bo dopiero poniedziałek, ale już wieczór. I to wakacyjna imprezka. Zapraszam, mam nadzieję, że będziecie ze mną do 22. Tu Hanczak, witajcie!

Galaxy. No niezależnie od tego, w jakiej galaktyce jest teraz wasza głowa, czy jeszcze w pracy, czy już po pracy, w poniedziałkowy wieczór, czy może na urlopie, na wakacjach, gdzie się słuchacie, to tak czy inaczej będę wam grał jak najlepiej potrafię przez ten wieczór i mam nadzieję, że wciągnę was trochę też na antenę, gdzieś pomiędzy hitami na czasie i że trochę poopowiadacie mi o tym, co do tej pory, jeśli chodzi o te wakacje, czy to na urlopie, czy to pracowe całkiem, jest takim rekwizytem, taką rzeczą, która mogłaby się stać symbolem tych pierwszych tygodni tego lata, bo w sumie to już miesiąc lata praktycznie za nami. Wiem, że nie zawsze dało się odczuć, ale jednak. No właśnie, no to co jest taką rzeczą, symbolem, rekwizytem, który najbardziej wam się z ostatnimi dniami kojarzy? Dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK. Radio SK. A teraz będzie pięknie. Sienna Spyro, Great Expectation, prosto z płyty Visitor.

0: słuchacie Radio SK, to Alex Warren i jego Fever Dream. Ten pan jeszcze dzisiaj ze swoim nowym hitem na pewno w imprezce się pojawi, ale teraz pojawi się Damian, nasz słuchacz, który nagrał się na Messengerze Radio SK, bo pytam was o rekwizyt, to taką jedną rzecz, symbol, która będzie wam się kojarzyła z pierwszą częścią tego lata i tych wakacji.
1: Cześć, moim zdaniem rekwizytem pierwszego miesiąca tych wakacji będzie parasolka, która będzie służyć zarówno na ostre słońce, jak i ostry deszcz. Gdyż pogoda w tym pierwszym miesiącu jest bardzo niezrównoważona. Pozdrawiam.
0: Myślę, że wiele osób może się podpisać pod tym właśnie rekwizytem. No faktycznie, lipcopad w dużej części, chociaż upały też przez chwilę były i podobno niebawem mają wrócić. Trzymamy synoptyków za słowo. Pogoda niezrównoważona. Dobrze, że Damian poprzestał tutaj na tym słowie i dalej już nie porównywał jak kto. Niech każdy sobie dopowie w poniedziałkowy wieczór, co mu tam pasuje. W sprawie rekwizytów, symboli pierwszego miesiąca tych wakacji można nagrywać, bo tam pasuje. W sprawie rekwizytów, symboli pierwszego miesiąca tych wakacji można nagrywać głosówki na Messengerze Eski. Ja za chwilę Alvaro.

0: Biedronka.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
6: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
7: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: I po mundialu Andrea Bocelli zaśpiewałby pewnie Time to Say Goodbye, ale zaśpiewał razem z Megan Thee Stallion na przykład hit DNA, bo hity te mundialowe oczywiście z nami jeszcze zostają. 23 minuty do 19. Podejrzewałem, że ktoś nagra głosówkę, że rzeczywiście budzik i pilot od telewizora to były rekwizyty ostatniego miesiąca, no bo trzeba było oglądać te mecze czasami w środku nocy i sobie te budziki nastawiać, albo potem po meczu nastawiać, żeby nie zaspać do pracy. Ale jednak rekwizyt, który najbardziej wam się z ostatnim miesiącem kojarzy, bywa czasami zaskakujący. Na Messengerze Radia SK nagrała się Emilia.
1: Cześć SK, jak dla mnie rekwizytem powinien być nocnik, ze względu na to, że uczę swojego potomka korzystania z nocnika. I tak właśnie go słychać. Tak, z pogodą. Czasem słońce, czasem deszcz. Pozdrawiam.
0: W końcu się nauczy. Z drugiej strony, nocnik to czasami też jest rekwizyt, który i dorosłym może się kojarzyć z pierwszą częścią tych wakacji, bo jak człowiek nie odkładał kasy, a teraz chciałby jechać na urlop, no to rzeczywiście się czasami z ręką w nocniku obudził.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
4: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
6: Reklama.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczybłydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

Znany motyw O Fortuna, wykorzystany przez Alana Walkera i Ava Max w hicie pod tytułem Fate. I tak właśnie wam zagrałem przed 19:00, tak trochę dramatyczniej. No, jeżeli ktoś dzisiaj na przykład fortunę zostawił u mechanika samochodowego albo w ogóle na stacji benzynowej, tankowując paliwo, no to rzeczywiście dramatyczna nuta mogłaby być tego soundtrackiem. Po godzinie 19:00 na poprawę nastroju m.in. Rose i Bruno Mars, będzie też nowość od Tobiego Romeo. Zostańcie z imprezką.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: 1 sierpnia.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Wiemy już dokładnie, gdzie, kto i o której. W piątek zaczyna się Łódź Summer Festival, czyli trzydniowa impreza pełna muzycznych gwiazd. Dodajmy, darmowa impreza, trzydniowa, ale darmowa, bo na wszystkie koncerty jest wstęp wolny. Dzisiaj pojawił się dokładny plan festiwalu. Start w piątek o 16:00, najpierw DJ-skie sety na rozgrzewkę, no a potem od 16:30 dress code, o 17:15 Zalia, a pierwszego dnia festiwalu wystąpią także m.in. Żabson, Dawid Kwiatkowski, zespoły Bastille czy Rudimental, a na finał o pierwszej w nocy sceną rządzić będzie White 2115. Gruby line-up, prawda? No to jest dopiero pierwszy z trzech dni. Cały rozkład jazdy Łódź Summer Festivalu znajdziecie już teraz na sk.pl. Na miejscu nie zabraknie też eskowej strefy, a na naszej antenie relacji z tego wydarzenia.
10: Imprezka.
9: Imprezka. Bo oczywiście, że jesteśmy wszędzie tam, gdzie najlepsze wakacyjne imprezki. A ta wakacyjna imprezka radiowa już teraz na naszej antenie. Minuta po 19:00, Hanczak z tej strony. Whitechor wspomniany będzie z nowym kawałkiem na naszej antenie, ale najpierw Teddy Swims i Mr. Know It All.

0: Kto do mnie zadzwoni? 664-402-302, telefon w dłoń, czas na was. Przyda się refleks, dobra słyszalność, czyli słuchawka przy uchu. No i refleks też, a to już mówiłem. Bo będę wam zadawał pytania, a wy musicie odpowiadać słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. B.O.B. Hayley Williams już za nami, przed nami nowość od Tobiego Romeo, a tymczasem mamy już pierwszą osobę na linii. Halo, witam serdecznie. Jak masz na imię?
1: Dzień dobry. Adrian.
0: Adrian, czynność idealna na poniedziałkowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A. Szybciutko myślimy. 3, 2, 1.
1: Ananasów jedzenie, ja lubię.
0: No dobra, niech będzie, że ananasów jedzenie to jest bardzo dobra czynność na poniedziałkowy wieczór. Niektórzy to bardzo lubią. No to lecimy dalej, ale teraz będzie trudniejsze, bo następne się czai wakacyjna przekąska na literę A i już nie wolno powiedzieć ananas. No, Adrian, wakacyjna przekąska.
1: Myślę właśnie.
0: No to 3, 2...
1: Arbuz!
0: Dobrze!
1: Wszyscy lubią arbuzy.
0: No pewnie, że tak. Niektórzy nawet mają brzuch jak arbuz, ja na przykład. Coś, co
1: to
0: nosimy
1: ja
0: w portfelu... Tak, piona. Coś, co nosimy w portfelu na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A. Jak ładnie odpowiesz, to dostaniesz nagrodę. Szybciutko, no.
2: Amulety.
0: Ktoś podpowiada.
1: Amulety mogą być.
0: A kto ci podpowiada?
1: Żona.
0: A żona ma na imię?
1: No nie, na Justyna.
0: Justyna, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i życzę tego, żeby twój mąż na A w portfelu nosił absolutnie, absurdalnie dużą sumę pieniędzy. I żeby się przy okazji podzielił czasami. Tobie Romeo i Fly High, już teraz to nowość na antenie Eski dla Adriana, zestaw eskowych gadżetów.

0: barwy to coś. To coś to taki letniaczek od panów, którzy pojawili się właśnie na antenie Radia SK. Palar, Mercurino i oczywiście Whiteor 2115, który w najbliższy piątek zawładnie sceną Łódź Summer Festiwalu. Eski też tam oczywiście nie zabraknie. Wstęp wolny na ten festiwal, także słyszałem, że cała Polska się wybiera, ale może jeszcze się wciśniecie. Na SK.pl znajdziecie wszystkie szczegóły, jeśli chodzi o tę imprezę. No i też tam nowe notowanie Rap 20. Dobra, jeszcze to z zeszłego poniedziałku, bo nowe dzisiaj o 23. I tam na ten hit też można zagłosować. Tydzień temu panowie byli na miejscu 17. Sprawdzimy dzisiaj przed północą, czy będą wyżej, czy może niżej. Głosujecie na sk.pl, a Mati Fuczuło od 23. gra wam Rap 20. Za kilka chwil, jeszcze przed 20. ode mnie m.in. Michael Patrick Kelly, będzie Taylor Swift. No i przypomnimy sobie jeden z takich letnich hitów, które zawsze są na czasie.
1: Reklama.
2: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
3: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
2: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
3: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
2: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
3: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
2: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
7: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
8: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
9: I po reklamie.
10: I've been lost inside a million eyes.

Páni, no bo już od jakiegoś czasu nie panna, Taylor Swift na antenie Radia SK, The Fate of Ophelia. A teraz zagramy hit, który przypomina nam o Mai, o dziewczynce, która nauczyła nas jednego, że nie ma takiej sytuacji, która mogłaby nam przeszkodzić w spełnianiu marzeń. I zawsze, kiedy walczymy, podejmujemy walkę o spełnienie swoich marzeń, to zawsze tę walkę wygrywamy, niezależnie od okoliczności. Pamiętamy cały czas o Majko, czyli Mai Gadowskiej, i nie zamierzamy przestać pamiętać.

tych, którzy akurat mają czkawkę, tak jak w tym hicie Altronatei, albo którzy biegają na przykład, bo ten hit Urzela jest bardzo dobry do uprawiania cardio wszelkiego. Moving to the Sun w Radiu SK przed godziną 20 w wakacyjnej imprezce. Pytam was dzisiaj o taką rzecz, rekwizyt, symbol ostatniego miesiąca, pierwszego miesiąca tych wakacji. Nie wszyscy oczywiście na urlopach, ale to po prostu może być jakiś letni symbol, który wam się z tym pierwszym miesiącem kojarzyć będzie. I Damian już na przykład nagrywał głosówkę o tym, że to parasol. I myślę, że wiele osób się może pod tym podpisać. Emilia taką rzeczą nazwała nocnik, bo przez ostatnie tygodnie uczy swoje dziecko korzystania z tego oto urządzenia. To złe słowo. Przedmiotu. O, może w ten sposób. A jaki rekwizyt wam będzie się najbardziej kojarzył jak na razie z tym latem, z tymi wakacjami? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Eski. Sprawdzimy po 20, co to takiego.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium.
6: Magda Dorożalska, dzień dobry. Jeżeli festiwale i koncerty to nie do końca wasza bajka, Szczecinek ma też sporo spokojniejszych propozycji na letnie popołudnie. Możecie wybrać się szlakiem szczecineckich murali i odkryć wielkoformatowe dzieła, które od lat zmieniają miejską przestrzeń w galerię pod gołym niebem. Później warto ruszyć szlakiem Gryfa i Jesiotra. Podczas spaceru spotkacie charakterystyczne rzeźby rozsiane po centrum miasta i nad jeziorem Trzesiecko, a przy okazji poznacie miejsca związane z historią i symbolami naszego miasta. A jeżeli zamiast spaceru wolicie aktywny wypoczynek, czeka na was wyciąg do nart wodnych nad jeziorem Trzesiecko. Jeden z najdłuższych tego typu obiektów w Europie. Mogą z niego korzystać zarówno początkujący, jak i doświadczeni miłośnicy nart wodnych oraz wakeboardu. Tak więc nawet bez festiwalowego zgiełku w Szczecinku nie sposób się nudzić.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium. Okna, drzwi i podłogi. Bohaterów Warszawy 46 Szczecinek.
7: Muzyką się żyje.
8: Kierunek Mazury. Tym razem nasza letnia trasa koncertowa dotrze do wypoczywających nad jeziorami. W najbliższą sobotę koncert z cyklu SK Music Tour odbędzie się na plaży miejskiej w Giżycku. Wśród występujących artystów jest sama królowa polskiej estrady, czyli Maryla Rodowicz, a koncert poprowadzi Kamil Noser. Wstęp wolny. Do tej imprezy jeszcze 2 miesiące, ale warto już teraz zapisać w kalendarzu, zwłaszcza jeżeli kręcą was klubowe klimaty. 21 i 22 sierpnia w Iłowej w województwie lubuskim odbędzie się Park Beat, czyli Festiwal Muzyki Elektronicznej. To za miesiąc, nie za dwa oczywiście już. Zagra legenda klubowych brzmień, czyli po Oakenfold, ale nie zabraknie też innych DJ-ów i artystów. Między innymi zagrają Calvi i Remi. Bilety trafiły już do sprzedaży. Jeszcze raz zapiszcie 21-22 sierpnia w Iłowej.
9: Imprezka.
10: Imprezka.
9: Imprezka.
10: Imprezka.
9: Imprezka.
10: Imprezka.
8: Gdzie wysłuchacie dzisiaj imprezki? Mam nadzieję, że w jakichś miłych okolicznościach przyrody, albo przynajmniej w jakichś przyjemnych warunkach, niekoniecznie w miejscu pracy. Ale wszystkich was pozdrawiam, Michał Hanczak z tej strony. Przed nami nowość od Sanach, będzie David Guetta i Bibi Rexha, ale najpierw... hit, który ostatnio bardzo polubiliście. Ty masz, Gips i Kukon na naszej antenie.

0: W Radiu SK Eminem i Houdini, ale to nie są żadne czary, nie ma żadnej abrakadabry, to jest po prostu prawda, że gramy wam nowe hity.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A w wakacje to tych nowości, zwłaszcza tanecznych, jesteśmy spragnieni jak nigdy indziej, jak w żadną inną porę roku. W pierwszym półroczu Thomas Gray, czyli bardzo młody producent z Kanady, podbijał listy hitów hitem Rumors, na pewno kojarzycie ze Ski. O, to jest mega hit i to nie tylko w SC, ale na całym świecie. Jestem bardzo ciekawy, czy powtórzy teraz sukces nowością, którą dla nas przygotował na drugie półrocze tego roku. Czyli Heaven, Thomas Gray, już teraz w SC.

0: Jason Derulo w duecie z DJ Gosią. 20.31 na zegarkach. Michiko wam zagrałem, to jedna z naszych nowości. Kolejne oczywiście przed nami, ale będą też hity, które doskonale już znamy od jakiegoś czasu, chociażby od Kuby i Kuby Stygnie Lato wam zagram. To za parę chwil. Wcześniej jednak podsumowanie, bo tak sobie dzisiaj w wakacyjnej imprezce podsumowujemy ten pierwszy miesiąc lata, wakacji dla niektórych. Szukamy symboli, rekwizytów, rzeczy, które najbardziej wam się z tym miesiącem będą kojarzyć. No jeśli chodzi o Michała, to słyszę tutaj w głosówce na Messengerze Radia SK, że no grube tematy są. Siema Michał.
1: Siemanko SK, siemanko słuchacze.
0: Dajesz.
1: No mi pierwszy miesiąc wakacji będzie się kojarzył z nowym życiem. Rozstałem się z dziewczyną, byłem w toksycznym związku i w ciągu tego miesiąca naprawdę odżyłem. Zacząłem się bawić, chodzić na imprezy, spotykać ze znajomymi, więc pamiętajcie, jeśli macie toksyczne osoby wokół siebie, to szybko od nich odbijcie. Pozdrawiam.
0: Coś w tym jest. Trzymam bardzo mocno kciuki za ciebie, Michał, i za wszystkich, którzy są w podobnej sytuacji, to tak na poważnie. A tak już z przymrużeniem oka, no to większość z nas jest w takim toksycznym związku, z którego tak łatwo wyjść się nie da niestety. Ten toksyczny związek to jest połączenie z bankiem, a wiąże nas kredyt hipoteczny.
2: Reklama.

Ależ dobrze brzmi to wieczorem, prawda? Na 15 minut przed godziną 21 na przykład, w poniedziałkowy wieczór. Even Hurts, sobie ten hit właśnie teraz przypominamy. Gramy go oczywiście bardzo chętnie, a wy mile widziani jesteście w wakacyjnej imprezie. Możecie nagrywać głosówki na Messengerze Eski w każdym temacie. Na przykład o tym, co jest takim symbolem, rekwizytem pierwszych tygodni tego lata dla was. No być może będzie to dla kogoś kluczyk do samochodu, konkretnie do kampera. No to może być no nie tyle pamiątka, bo ten kluczyk trzeba po weekendzie oddać, ale przynajmniej może przypominać sama myśl o tym kluczyku i o podróży kamperem, o fajnej przygodzie, którą może wam Radio SK zafundować. Bo SK dowozi kampera w te wakacje również. Milena już po weekendzie kampera oddała, nasza słuchaczka, która zgarnęła tę możliwość podróżowania w ostatnim tygodniu. No i teraz już szukamy kolejnego chętnego albo kolejnej chętnej, która w czwartek spakuje się, ekipę do kampera i zatankowanym kamperem ruszy, gdzie tylko będzie chciała. Możecie zgłaszać się przez aplikację Radia SK, a te aplikacje można ściągnąć na smartfon zupełnie za darmo. Róbcie to już teraz, na w czwartek. Być może to do was z samego rana Jankę, Skama i Wiktor zadzwonią. No i potem ktoś z nich być może wpadnie do was tym kamperem, żeby go oddać na przedłużony weekend. Nie martwcie się o pogodę, bo wiadomo, że tam słońce, gdzie wy i gdzie Radio SK i Wiktor Dyduła.

Passenger, to jest tytuł tego hitu, to nowość od Alexa Warrena, tego od Ordinary na przykład, albo Fever Dream. Nowy album nadchodzi wielkimi krokami. Tak samo jak zbliża się godzina 21 za 4 minuty. Właśnie ta godzina, więc jeżeli ktoś pracuje do 21, to już się może powoli zbierać. Ale mam nadzieję, że jeszcze gdzieś po drodze z imprezką wesele zostaniecie. Zwłaszcza, że ja po 21 będę sprawdzał listę obecności. I może do kogoś trafi eskowa koszulka z napisem cześć. Ale nie cześć 7, tylko cześć po prostu, że się witamy.

0: pyszne śniadanie, spacer,
1: a może ulubione eskowe hity?
2: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku
3: i zgarnij tysiaka na udany dzień.
2: Zgłoś się na SK.pl i słuchaj SK od rana.
4: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
7: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
8: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sean Paul, Timbaland, Bastille, Mata, Bedo S i wielu innych wystąpią na najlepszej imprezie tego lata. Łódź Summer Festival zaprasza fanów muzyki od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium.
13: Pamiętajcie, że wakacje to nie tylko czas odpoczynku i letnich wyjazdów, ale także idealna okazja, żeby zadbać o swoje zdrowie. Magda Drożalska, dzień dobry. Już jutro w naszym regionie pojawią się mammobusy. Z bezpłatnych badań będzie można skorzystać w Bornem, Sulinowie oraz Czaplinku, a pojutrze także w Drawsku Pomorskim. To szybkie badanie, które może mieć ogromne znaczenie dla wczesnego wykrycia zmian i skutecznego leczenia. Równie ważna jest pomoc innym. Jutro do Bobolic przyjedzie krwiobus, a pojutrze mobilny punkt poboru zaparkuje również w Wałczu. W obu miejscowościach krew będzie można oddawać w godzinach od 10 do 14. Pamiętajcie, że każda oddana jednostka krwi może uratować czyjeś życie, a latem zapotrzebowanie na ten bezcenny dar jest szczególnie duże. Warto więc wykorzystać najbliższe dni, by zrobić coś dobrego, zarówno dla siebie, jak i dla innych.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium. Okna, drzwi i podłogi. Bohaterów Warszawy 46 Szczecinek.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
16: Dobry wieczór tym, którzy właśnie się podłączyli do Radia SK. To wakacyjna imprezka, jest minuta po 21. Michał Hanczak z tej strony. Za chwilę opowiem wam, co wspólnego Hiszpania Mundial ma z sejsmografami. Ale wcześniej zagram Tame Impala i Jenny.

po witaniu w Chicago Fire, Robert Lewandowski pytany o hit amerykański, który od razu mu przychodzi na myśl, wspomniał właśnie o tej piosence, Ashera. Yeah! No to z dedykacją dla Lewego w takim razie, ale też dla wszystkich fanów piłki nożnej. Na chwilę jeszcze zostaniemy przy tej dyscyplinie sportu. Mundial za nami, no i okazuje się, że ten mundial spowodował niezłe wstrząsy, wręcz trzęsienie ziemi w Hiszpanii. Sejsmografy wczoraj w trakcie i po meczu zanotowały takie 3 wstrząsy. Jeden z nich oczywiście po golu Ferrana Torresa, ale ten największy wstrząs nastąpił, kiedy był końcowy gwizdek i kiedy Hiszpanie zdobyli Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. Wtedy sejsmografy zanotowały największy skok aktywności. Tak się kibice cieszyli, że aż się ziemia zatrzęsła. A podobno później, kiedy już skończyli świętowanie w mieście na przykład, jednym, drugim, trzecim, to postanowili jeszcze bardziej utożsamiać się z piłkarzami swoimi i wracając do domu, utknęli w korkach. Radio SK. Mundialowa Shakira i Burna Boy, Die Die, już za kilka chwil, a teraz nowość od Sombra. My Body Isn't Ready w SC.

0: wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jak ta nowość wam się podoba, to The Kid LAROI w duecie z Kelani Girls wam zagrałem o 21.32 w wakacyjnej imprezce. Hanczak z tej strony. Za chwilę kolejny duet, bo co dwie głowy to nie jedna. Z Polski duet Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Tak wam zagram, a później będę sprawdzał listę obecności, sprawdzę, czy słuchacie imprezki. Wywołam kogoś z was z anteny. Jeżeli ta osoba wywołana pokapuje się szybko, że o nią chodzi i się do mnie dodzwoni, dostanie eskową nową koszulkę.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: Śląska, Szczecinek.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Enrique, I'm Chino, no i oczywiście Pitbull, który jeszcze w tym tygodniu, w czwartek, wpadnie ponownie do naszego kraju, konkretnie zagra na PGE Narodowym w Warszawie. 15 minut nam zostało do 22, to jest Radio SK, Hanczak z tej strony, no a teraz czas na sprawdzenie listy obecności. No właśnie, wywołam zaraz kogoś z was, jeżeli to właśnie o was mowa i się pokapujecie, mówiąc kolokwialnie, i wykręcicie szybciutko albo wyciśniecie numer 664-402-302, macie na to pół minuty, to dostaniecie ode mnie prezent, naszą eskową koszulkę. Tylko trzeba udowodnić, że jest się tą osobą, której szukam. A dzisiaj szukam, uwaga, uwaga, kogoś, kto słucha Radia SK, będąc w kuchni. 664-402-302, zegar uruchomiony, macie pół minuty. Czekam w takim razie na kogoś, kto właśnie teraz słucha imprezki w kuchni, jest w stanie mi to udowodnić. To może być domowa kuchnia, to może być zakładowa kuchnia również. Halo, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Jak masz na imię?
1: Nazywam się Sabrina.
0: A czy mogłabyś mi udowodnić, że słuchasz Radia SK w kuchni, jeżeli tam słuchasz?
1: Słucham radia w kuchni, mogę powalić szklanki, a nawet butelką i pięknie. Jeszcze do tego mam dwa kotki, które aktualnie jedzą.
0: Okej, okay, no pięknie. A dasz jeszcze po garach troszeczkę?
1: Czekaj, sekunda, obracam się.
0: Oho. Ale umiesz dać po prostu po garach w poniedziałkowy wieczór. Dobrze, że jeszcze przed 22 to sąsiedzi się przynajmniej skarżyć nie będą. A co ty w tej kuchni robisz o tej porze? Kolacja czy po prostu siedzisz?
1: Karmimy kotki, okay, i kładziemy dzieci do spania. Jutro w przedszkole, więc niestety praca.
0: Czekaj, kładziesz dzieci do spania w kuchni? Do sypialni?
1: Nie, one tutaj przychodzą, jak patrzą, jak koty jedzą i one zawsze są głodne.
0: Koty, ale czy
1: tylko
0: dzieci?
1: O 22. Dzieci.
0: Ale koty pewnie też swoją drogą. Dobrze, to dokładnie. Jeszcze tam coś sobie wrzućcie na rusztę, a dla ciebie oczywiście na dobranoc, ale też na resztę lata. Nasza eskowa koszulka z napisem cześć. Będziesz mogła pokazywać się w niej tu i tam. I do tego jeszcze lipcowy magazyn SK Story. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Radio SK. Męskie granie przed nami. Ja się staram.

Nie zdziwcie się i nie stresujcie się, jeżeli jutro między 7 a 19 usłyszycie syreny alarmowe. To ćwiczenia, które obejmą całą Polskę i będą sprawdzać się system alarmowania. Jeżeli usłyszycie takie syreny, to w sumie dobry znak, bo znaczy, że działa. Ale obyśmy poza ćwiczeniami ich słuchać nie musieli. To jutro, pewnie dostaliście też SMS-y, alert RCB i doskonale o tym wiecie, ale na wszelki wypadek przypominam, na 5 minut przed 22, na do widzenia, bo w sumie to ja już się zbieram. Za nami Bibi Rexha i David Guetta, za nami poniedziałkowa wakacyjna imprezka, ale przed nami oczywiście kolejne hity na czasie, bo po 22 między innymi pojawi się Temper City Self Aware. Będzie również Bausa i Magnetic, czy nowość od Zali Tylko Kochaj Mnie, a po 23 jak w każdy poniedziałek Mati Puczuło przejmie antenę i zagrawam Rap 20. Michał Hanczak, do usłyszenia jutro po 18.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium.
7: A jeśli jeszcze zastanawiacie się, jak spędzić najbliższe dni w regionie, jest kilka ciekawych propozycji. Magda Dorżalska, dzień dobry. Dzisiaj na Zamku w Świdwinie rozpoczął się trzeci kurs wokalno-aktorski, który przez kilka dni zgromadzi młodych wokalistów i pasjonatów teatru. Zajęcia poprowadzą doświadczeni instruktorzy, a uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności sceniczne i wokalne. Jutro warto wybrać się do Białego Boru, gdzie odbędzie się kino na leżakach. Na ekranie pojawi się komedia Dalej i Jazda 2, a organizatorzy przygotowali także darmowy poczęstunek i dodatkowe niespodzianki dla uczestników. Z kolei w piątek do wspólnej zabawy zaprasza Połczyn Zdrój. Podczas wakacyjnych tańców pod chmurką nie zabraknie muzyki, letniej atmosfery i okazji do spędzenia wieczoru na parkiecie pod gołym niebem. Wakacje trwają w najlepsze, a ciekawych wydarzeń w naszym regionie nie brakuje.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Alpax Premium. Okna, drzwi i podłogi. Bohaterów Warszawy 46 Szczecinek.

0: 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wygląda mi
1: na Szczecinek. SK Szczecinek.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Ja to Mati Fuczyło, a to jest Rap 20, 23 w końcu minęła, mamy poniedziałek, mamy dobry dzień na to, aby odliczyć 20 najlepszych rapowych numerów. Już teraz mogę wam powiedzieć, że mam mega dużo nowych propozycji i również mega dużo nowych kawałków, które dołączyły do 20. W tym wejściu jeszcze nie, ale już przy kolejnym będzie pierwsza nowość. I teraz też po kolei będę mówił wam pojedynczo o kawałkach, które dołączają do propozycji na sk.pl. Pierwszy, o którym powiem, to Zeamsonej, Gdzie byłaś? Na niego będzie można głosować po północy, a wcześniej zagrajmy już miejsce 20. Tako Hemingway, Atutowy, Andrzej Zaucha i Tramwaje. To tym razem 20. Zaczynamy odliczanie.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
4: 20.
5: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie. Czemu? Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla. Twoja przepsiła wariatka, weź mi zaufaj. Jesteśmy jak żuraw i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą, ulice są dyskoteką. Księżyc w moim imieniu cię wzywa.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz, jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł się ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: sądzą. Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
1: Rap 20 w Radio SK 19.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału.

0: 18.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.
0: To

Fukaj i Liwka chcą więcej, ale to zależy od waszych głosów. 18 miejsce tym razem, było wcześniej miejsce 12, a więc spadek. Jeżeli chcecie więcej, tak jak Fukaj i Liwka, to głosujcie koniecznie na SK.pl. Wcześniej za to jeszcze większy spadek z 6 na 19 to Bluza Taty od Okiego i Dawida Podsiadły. Przechodzimy do nowości, bo dzisiaj na 17 pierwsza nowość w tym tygodniu to Amba Fatima, a więc projekt Kumple. Fajnie, fajnie, że wrócili po latach, fajnie, że nadal robią fajne rzeczy. Szkoda, że to już chyba ostatni raz w tym składzie, chociaż mam nadzieję, że jeszcze coś się po drodze wydarzy. Wspomina też o drugiej propozycji dzisiejszej, która pojawia się na SK.pl do głosowania. To Wactoja i Kubańczyk, Loka Loka, tak nazywa się ich wspólny kawałek. No i na ten wspólny kawałek po północy będzie można głosować. Będzie ich jeszcze zdecydowanie więcej, o nich wszystkich wam opowiem, ale zagrajmy teraz nowość Kumple Amba Fatima.

Są, ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

seksualny, mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny.

Fantazje, a więc Miu PZ IPTOS 2115, połączenie, którego nikt się nie spodziewał, ale którego każdy potrzebował. Dzisiaj na miejscu 16 to spadek, kolejny spadek z miejsca 10. Do tej pory mieliśmy już 4 spadki i jedną nowość w notowaniu. Zaraz przechodzimy do kolejnych kawałków, które, no co ciekawe, zaliczyły duży spadek, ale to nie wszystko. Kolejna nowość, o której warto powiedzieć, to Bambi. Bambi wraca z nowościami, tym razem w nowym klimacie, innym klimacie. Numer nazywa się Warto Kłamać. Na niego też warto i można głosować na sk.pl. Jeżeli lubicie Bambi w tym wydaniu bardziej rapowym, mniej śpiewanym, to na pewno możecie być zachwyceni. Teraz już gramy miejsce 15. To Nieodpowiedzialne, tak się nazywa ten kawałek. To Chivas i to spadek potężny z 4 na 15.

0: 20. Rzadko się to zdarza, tym razem się zdarzyło i bardzo dobrze. Tydzień temu tego kawałka nie było w notowaniu, wrócił do propozycji i jak widać postanowiliście go przywrócić. Super, 13. miejsce już dzisiaj, a więc tych głosów naprawdę było sporo. Czas na miejsce 12. Po burzy zawsze wyjdzie słońce, to Mata. I co ważne, to pierwszy skok w tym tygodniu, bo tydzień temu był już bliski tego, aby wypaść z notowania. Było to miejsce 20.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 12.

0: Śląska Szczecinek.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Rap 20 wraca, Mati Fuczyło to ja, za nami kolejne świetne kawałki. Na 11 miejscu dziś Otso chodzi i nic nie mija, to jest kolejna nowość w tym tygodniu od Otso. On wypuścił podwójny singiel, oba te kawałki są naprawdę, naprawdę dobre. Zresztą uważacie tak też wy, skoro głosujecie i to głosujecie w dużych ilościach. Wcześniej był Mata i Po burze zawsze wyjdzie słońce. Zanim zdradzę, kto dzisiaj na miejscu 10, to zdradzam jeszcze, że kolejny kawałek, na który możecie głosować na sk.pl, który jest nowy, to Serduszko, a więc Caroline można powiedzieć, bo Eryk Mączko wypuścił kolejną rzecz. On zbliża się z nowościami, czekamy na nie bardzo dzielnie. Jeżeli lubicie Eryka, to głosujcie na niego koniecznie. My gramy już miejsce 10, to Gipsy PZ i Karnawał.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ularem muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Mata i jego Pięć Malin to najwyżej notowana nowość w tym tygodniu. 8 miejsce aż jako nowość. To robi wrażenie, bo to zdarza się rzadko, aby nowość lądowała w pierwszej dziesiątce. Tym razem tak jest, super. Jeżeli chcecie, aby za tydzień ten numer lądował jeszcze wyżej, no to głosujcie na SKPL. Louis Villain i Fukaj, Border Collie wcześniej na miejscu 9, to spadek z kolei z miejsca 5. Ja dorzucam jeszcze kolejną nowość do głosowania na SKPL. Nazywa się Umiar, to Szaran, Julia Pośnik i Charlie Moncler. Oni stworzyli właśnie taki kawałek. Sprawdźcie, posłuchajcie. Jeżeli wam się spodoba, to głosujcie. Tak samo jak na ten kawałek już to zrobiliście. Oki i Sobel w razie W. To 7.

0: soon as possible, jak najszybciej. Filipek, Michel i Sitek, szóste miejsce rap 20. Dzisiaj widzę, że ten hit się bardzo rozkręca, bo z 13 wylądował już na miejscu 6. Cały czas trzyma się bardzo mocno i bardzo dobrze. Czas na miejsce 5. Tym razem to Wajcior 2115 i jego California Love, znane też jako California Love.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl.

0: Ta sama, ale jednak miejsce inne. Kini Zimmer dzisiaj na miejscu czwartym, już coraz bliżej podium kręci się ten pan. Ja dorzucę jeszcze kolejne kawałki do głosowania. Jest ich naprawdę sporo w tym tygodniu, bo opowiedziałem już o nowym Samsonie właśnie. On wypuścił też kawałek Gdzie byłaś. On będzie na was czekał do głosowania. Wactoja z Kubańczykiem i ich Loka Loka też. Do tego Bambi i Warto kłamać, Eryk Moczko i K, Serduszko, a także Szaran, Julia Pośnik i Charlie Moncler z kawałkiem Umiar. O tych numerach już powiedziałem, to teraz dorzućmy kolejne. Szwed SWD, Polski i Paluch. Chłopcy Don't Cry to kawałek, który też na was czeka. 27 Fuck Demons i Młoda Niki, Szukaj mnie. I to nie wszystko. Ostatni kawałek to Weź flaszkę od Lubina. Jeżeli lubicie tych raperów, głosujcie na nich koniecznie. Jak widać, nowych propozycji naprawdę nie brakuje. My gramy już miejsce trzecie i tu jest ogromny skok. Super widzieć, że są numery, na które tak mocno głosujecie, w które tak mocno wierzycie. Z 17 na trzecie. 2-1-1-5 i to coś.
1: Rap 20 w Radiu SK. 3.
2: Piszę do ciebie, śpisz,

To Łajciora, to miejsce trzecie rap 20. Przed nami już tylko dwa kawałki, na które głosowaliście w największych ilościach. Co to takiego? Czy macie już swoje strzały? Zakładam, że jest tutaj kilku słuchaczy, którzy zawsze są, którzy zawsze zgadują i którzy zawsze wiedzą. Ale zanim oni powiedzą, no to ja już teraz wam powiem. Ty masz, to Gipsy Kukon, to kawałek, który dzisiaj zameldował się już na drugim miejscu rap 20. A wy możecie zastanowić się, kto dzisiaj na pierwszym. Zdradzę, że na pierwszym miejscu kawałek, który w tytule ma cyfrę 2.

0: 8 na 2 Gips, Kukon i Tymasz w Rap 20 dzisiaj. Zanim skończymy, zanim powiem wam, kto dzisiaj na pierwszym, a to duet, to przypomnę jeszcze o nowych kawałkach, które czekają na was na SK.pl. Jest ich bardzo dużo. To Zamsone, Wadstoja, Kubańczyk, Bambi, Eryk Moczko, Szaran, Julia Pośnik, Charlie Moncler, Szwed SWD, ale też Paluch z Polskim, 27 Fact Demons, Młoda Niki i Lubin. Na nich wszystkich możecie głosować i na tych panów głosowaliście już w naprawdę ogromnych ilościach. Przed tygodniem miejsce drugie, w tym tygodniu miejsce pierwsze, a na miejscu pierwszym Malik Montana, Kizo i Champion 2. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się dokładnie za tydzień.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl numer